Macieja Kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Potężne uderzenie USA na Iran, to w trakcie szczytu NATO w Turcji. Nawet 120 km na godzinę, huraganowy wiatr na północy Polski. Znamy już wszystkich ćwierćfinalistów mundialu, stawkę uzupełniły Argentyna i Szwajcaria. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stany Zjednoczone ponownie zaatakowały Iran, a w nocy przeprowadziły nową rundę uderzeń, w sumie na ponad 80 celów. To odpowiedź na ostatnie irańskie ataki na statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormuz. Iran już zapowiedział, że reakcja na amerykańskie uderzenia będzie miażdżąca. Tymczasem w Ankarze trwa dwudniowy szczyt NATO. Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały wczoraj porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet używanych do systemów Patriot. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska jest traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO. Jak podkreślał, to szczyt poświęcony m.in. braniu większej odpowiedzialności przez Europę za obronę własnego terytorium.
1: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO. I tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
0: Szczyt NATO to też okazja do spotkań dwustronnych. Szef MON-u rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
1: I tutaj dobra wiadomość. Holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
0: A Polskę na szczycie NATO reprezentują prezydent Karol Nawrocki i szefowie MON-u oraz MSZ-u. Załamanie pogody na północy kraju. Na wybrzeżu wiatr w porywach nawet do 120 km na godzinę. Najtrudniejsza sytuacja jest na Żuławach i Mierzei Wiślanej.
2: W Gdańsku z powodu silnego wiatru, który w porywach sięga 10-11 stopni w skali Beforta, zamknięte są molo w Brzeźnie i kąpieliska. Zakaz wejścia oraz korzystania z tych miejsc obowiązuje do odwołania. Z kolei w Gdyni wydano komunikat, w którym służby apelują, by podczas najsilniejszych porywów wiatru ograniczyć wychodzenie z domu, unikać parków, lasów i cmentarzy oraz nie parkować samochodów pod drzewami. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest jednak teraz na Zatoce Puckiej i Mierzei Wiślanej, gdzie obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W Krynicy Morskiej w związku z bardzo złymi prognozami wieczorem profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki.
0: O czym informował nasz reporter Iwo Pastuszka. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany. Tak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony odkładają na PPK, a z tego prawie 1/5 wypłaca pieniądze przed 60.
3: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
0: Mówił Jacek Barszczewski z KNF-u. Według ekspertów należy zwiększyć dopłaty od państwa, bo od 7 lat się nie zmieniły, to 240 zł rocznie. Dziś przechodząc na emeryturę bez PPK dostaniemy około połowy ostatniej pensji, za 30 lat zaledwie 20%.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Znamy wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu. Jako ostatni do tego grona dołączyli piłkarze Szwajcarii. Po 90 minutach i dogrywce meczu z Kolumbią był bezbramkowy remis. W karnych Szwajcarzy wygrali 4-3. Więcej emocji przyniósł drugi wczorajszy mecz. Egipt prowadził już 2-0 z Argentyną. Już wydawało się, że obrońcy tytułu pożegnają się z turniejem, ale w 4 minuty wyrównali, a w 93 minucie zadali decydujący cios i wygrali 3-2. Pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie jutro. Francja zmierzy się z Maroko.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A w tenisie wygrał Dioko, ale to jeszcze nie ćwierćfinał, ani nie półfinał, znaczy nie, chyba ćwierćfinał. W każdym razie 5 godzin ponad na korcie i dał radę. 4 minuty po 6. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: I Michał Konopiński.
5: Zapraszamy do 9. O tenisie jeszcze dzisiaj poopowiadamy, bo zbliża się finał naszej akcji. Pokaż, jak się ruszasz. A teraz Roxette, Fading Like a Flower.

0: bilet w jedną stronę brzmi nieźle, zwłaszcza jeżeli ma się ochotę na przygody i ma się dużo czasu na urlop, można pojechać, a potem się martwić, jak wrócić. 11 minut po godzinie 6, poranny program Radio Plus, która rano wstaje. No właśnie, budzimy się, czas na Ewangelię na antenie Radia Plus już teraz, dzisiaj środa, 8 dzień lipca.
1: Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy, Szymon, zwany Piotrem. I brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie.
2: W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami momentu, w którym Pan Jezus posyła swoich uczniów. Gdy czytamy ten opis posłania, to widzimy, że Jezus posyła po dwóch. Pierwszy Szymon Piotr i brat jego Andrzej. Potem Jakub i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jezus posyła po dwóch. Dlaczego? Ponieważ w misji, w ewangelizacji nigdy nie jesteś sam. Żeby ewangelizować, żeby wyjść z kimś do misji, trzeba mieć takie założenie, że zawsze idę z kimś, że zawsze idę w imieniu Kościoła. A iść w imieniu Kościoła to zawsze iść ze wspólnotą, która gromadzi się wokół Jezusa.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
8: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
9: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
8: To brzmi jak plan idealny.
9: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
10: Po reklamie.

Szklanka wody? To było wiadro, co najmniej. A to wszystko przez Ausynię. Ładnie się nazywa, prawda? Ale taka groźna. A właściwie to on, Nisz, który sprowadza zawirowania w pogodzie, opady, silny wiatr, na Bałtyku sztorm i tak dalej, ale przetrwamy, wytrzymamy i znów zaświeci piękne słońce i będzie ciepło, a nawet gorąco. 25 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Mimo tych zawirowań pogodowych dotarliśmy już do środy, 8 dzień lipca w kalendarzu, dzień się dopiero zaczyna, wszystko to co najlepsze przed nami i tego się trzymamy, mimo że pokropi trochę w tej piosence już teraz. BJ Thomas.

0: Pięknie to zabrzmiało. BJ Thomas na antenie Radia Plus. Raindrops Keep Falling on My Head. Jeszcze więcej pięknych piosenek i takich budzących przed nami w Radio Plus, ale teraz czas na najnowsze wiadomości. 28 minut po 6.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wiatr w porywach nawet do 120 km na godzinę, setki interwencji strażaków. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy kraju, uszkodzone są dachy budynków mieszkalnych. Wiatr zrywał linie energetyczne i łamał drzewa. Z żywiołem walczyli też strażacy m.in. w Małopolsce. W Sierczy drzewo spadło na jadący samochód. Jedna osoba została ranna. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia nadal obowiązują na północy kraju. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie też na północnym wschodzie. Kolejny rosyjski atak na Kijów. W wielu miejscach wybuchły pożary. Zapaliły się m.in. hale magazynowe. W nocy alarm został ogłoszony w kilkunastu innych obwodach. Wieczorem w trakcie ataku na Odessę 9 osób zostało rannych. Dym na pokładzie samolotu z Ponta Delgada na Azorach do Toronto. Chwilę po starcie maszyna została skierowana na wyspę obok. Po awaryjnym lądowaniu 6 osób z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Służby nie informują na razie, co było źródłem zadymienia.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nawet kilka tygodni może zabrać śledczym sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w okolicach Dworca Zachodniego. Nie jest planowane postawienie zarzutu kierowcy autobusu, bo prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu. Nowe fakty w sprawie karambolu, w którym 6 osób zostało rannych i staranowanych nawet 10 aut, przynosi Michał Dzienyński.
3: W najbliższym czasie biegli na zlecenie prokuratury dokładnie zbadają autobus. Jego stan techniczny, dokumentację, przeglądy. Nie jest planowane przesłuchanie na razie świadków, mówi Radiu Z rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
4: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
3: Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jak ustaliłem, przy takim śledztwie są małe szanse, żeby sprawa została potem umorzona.
2: Według nieoficjalnych informacji policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów jeżdżących po Warszawie. O poranku pochmurno z opadami deszczu, potem raczej słonecznie. Teraz 13 stopni, maksymalnie 20. Ciśnienie w stolicy umiarkowane, 1005 hektopaskali wynosi. Wiatr silnie powieje z zachodu, biometr mamy niekorzystny.

0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Za 27 minut godzina 7. Poranny program Radia Plus to Rano wstaje. Za chwilę Tightfield, The Lion Sleeps Tonight, a potem na przebudzenie ABBA i Super Trooper.

Jestem kompozytorem i lubię dobrą muzykę, dlatego w te wakacje słucham Radia Plus. Marek Biliński, Radio Plus. Lato z notą.

0: Super Trooper, czyli wielkie takie światła, które padają na wokalistę na scenie. Czasem potrafią oślepić, czasem łezka się wokół zakręci od tego światła, ale ogólnie rzecz biorąc, jak światła gasną, no to się schodzi ze sceny i już wszystko jest w porządku. Między innymi o tym jest ta piosenka. No. Za 19 minut 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Właśnie, ci, którzy się znają na fizjologii człowieka, mówią, że rano jak się budzimy, to trzeba sobie tym światłem dać po oczach, czyli odsłaniamy zasłony i tak dalej, i tak dalej, i budzimy się do życia w sposób naturalne, niekoniecznie zaraz prysznic, kawa i co ino. Za chwilę na naszej antenie Lady Punk Mniej niż Zero będzie też Stevie Wonder Part-Time Lover. Budzimy się wspólnie w środę 8 lipca w Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! Jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu.

0: Part-Time Lover to Stevie Wonder na antenie Radia Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7, więc teraz czas na przyjrzenie się dzisiejszej dacie, 8 dzień lipca w kalendarzu. A co to się wydarzyło jakiś czas temu, o tym przypomni Artur Moczarski już teraz.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 8 lipca 1933 roku przystąpiliśmy do tak zwanego bloku złotego, który tworzyły obok Polski Szwajcaria, Belgia, Holandia i Włochy. Wszystkie te państwa chciały utrzymania waluty opartej na złocie. Tego dnia w roku 1997 Węgry, Czechy i Polska zostały zaproszone do NATO. Jan urodził się w czasach bitwy pod Grunwaldem na granicy Bieszczad i Beskidów w Dukli. Zaraz po szkołach zamieszkał w pustelni, a po 3 latach wstąpił do franciszkanów. A że był tak zdolny jak gorliwy, to szybko awansował i wkrótce został przełożonym wszystkich franciszkanów we Lwowie. Nie uległ jednak pokusie wygodnego życia. Ciągnęło go do podobnego, ale surowszego zakonu obserwantów, czyli Bernardynów, który wtedy pojawił się w Polsce. Kiedy spełniło się jego marzenie i powołanie, miał już lat 60, ale jeszcze przez ponad 20 ciężko pracował jako znany w całym Lwowie spowiednik i kaznodzieja. Kiedy stracił wzrok i władzę w nogach, po omacku trafiał do konfesjonału. Zmarł we Lwowie 29 września roku pańskiego 1484, a w roku 1648 podczas najazdu wojsk Bohdana Chmielnickiego mieszkańcy Lwowa modlili się przy jego grobie. Wierzono potem, że jego wstawiennictwo ocaliło miasto. A święty Jan z Dukli jest dziś także patronem archidiecezji przemyskiej oraz wszystkich tych, którzy cierpią na choroby oczu.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Marie LaForette na antenie Radia Plus. Wiem, za dwie minuty będzie godzina siódma. Czas na najnowsze wiadomości, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje. I o pogodzie też będzie kilka słów.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Potężna wichura uderzyła w polskie wybrzeże, a najgorsze dopiero przed mieszkańcami Pomorza. 300 tysięcy złotych dniówki, kolejna burza wokół zarobków lekarzy, tym razem chodzi o szpital w Mogilnie. Było bardzo blisko sensacji, Argentyna wygrała z Egiptem po szalonym meczu. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potężna wichura na Pomorzu, IMGW ostrzega przed wiatrem wiejącym w porywach nawet do 120 km na godzinę. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed wichurami wydano dla powiatów puckiego i nowodworskiego. O szczegółach nasz reporter Iwo Pastuszka.
2: Silny wiatr od rana daje się we znaki na Pomorzu, ale alerty pogodowe nadal obowiązują, a synoptycy ostrzegają, że wiatr będzie jeszcze przybierał na sile. Sytuację po nocy w regionie puckim opisał Maciej Kupc z Puckiej Straży Pożarnej.
3: Trzy zdarzenia w nocy, wszystkie trzy są związane z powalonymi drzewami na drogi. Taka jest sytuacja, monitorujemy. No jeszcze tutaj najgorsze ma w sumie, jeszcze kilka godzin ma tutaj silnie wiać.
2: W Krynicy Morskiej na plaży ułożone są worki z piaskiem, a w związku z niebezpiecznymi prognozami wcześniej profilaktycznie przeniesiono około 400 dzieci z obozu harcerskiego do szkoły i biblioteki. Zamknięte pozostaje także molo w Brzeźnie. Najtrudniejsze warunki prognozowane są jednak około południa.
1: Z kolei przez Małopolskę przeszła wczoraj potężna burza. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Połamane drzewa zrywały tam linie energetyczne i spadały na samochody. Ranna została jedna osoba. Kolejna burza o zarobki lekarzy i ogromne problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. Portal WP podał, że lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był właśnie szpital w Mogilnie. Sprawą zainteresował się NFZ, który przeprowadził kontrolę i dopatrzył się nieprawidłowości.
4: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
1: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Złożył zastrzeżenie do wyników kontroli, dlatego trwa procedura odwoławcza. Bulwersująca decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
5: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizację zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
1: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną, po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sensacja była o krok, ale obrońcy tytułu pokazali niesamowity charakter. Argentyna w meczu 1/8 finału mundialu była nad przepaścią. Egipt prowadził z nią już 2-0 i skutecznie się bronił. W 79 minucie Argentyna zdobyła jednak gola kontaktowego, po chwili wyrównał Messi, a zwycięstwo Ciężka bramka padła w 93 minucie.
6: W drugim golu
1: drużyna pokazała niesamowity charakter, pokorę i poświęcenie i ostatecznie zapewniliśmy sobie awans, dzięki temu, co zaprezentowaliśmy w końcówce meczu. Mówił napastnik Argentyny Lautaro Martinez. W ćwierćfinale obrońcy tytułu zagrają ze Szwajcarią, która po karnych pokonała Kolumbię.
7: Niekorzystny biometr znów o poranku i znów o poranku możliwe są opady deszczu, potem już raczej będzie słonecznie. Teraz mamy zaledwie 13 stopni, maksymalnie synoptycy spodziewają się 20. Ciśnienie umiarkowane 1500 hektopaskali, z zachodu nadal będzie mocno wiał wiatr.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 7 to jestem ja. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Za chwilę też Gypsy Kings, Eurythmics, już teraz Sweet Dreams. Nie śpimy, choćby nie wiem jak słodkie sny były, choćby nie wiem jak przytulna i fantastyczna miękka poduszka, choćby nie wiem jak fajnie było w łóżku. Wstańmy, zróbmy coś fajnego, bo dzisiaj środa, 8 dzień lipca.

0: Gypsy Kings, Volare na antenie Radia Plus, 13,5 minuty po godzinie 7. Właśnie czytam o pewnej pani, która ma 78 lat, policzyła wszystko w swoim życiu i stwierdziła, nie, to mi się w ogóle nie opłaca, ale to mi się opłaca. Emerytowana nauczycielka z Kalifornii sprzedała cały swój dobytek i zamieszkała na statku wycieczkowym zaprojektowanym do stałego przebywania na morzu. To pora podobno coraz częstsza praktyka, jeśli chodzi o emerytów. Po prostu nie muszą sprzątać, mają z kim pogadać, mają co robić, nie muszą zmywać, nie muszą gotować, mają z kim pogadać. No po prostu sielanka i teraz tylko volare cantare. Tak sobie myślę, że nasi emerytowani nauczyciele to co najwyżej Bieszczady mogliby pojechać. A może się mylę. Za chwilę Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, a potem Shakin' Stevens z piosenką Give Me Your Heart Tonight na antenie Radia Plus, 14 po 7.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

24,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. Teraz wstaje. Najwyższy budynek świata pnie się powoli piętro po piętrze ku górze. Na razie ma 400 metrów, 100 pięter, a tych metrów ma mieć 1000, czyli kilometr. Wyobrażacie sobie wysokość kilometra, taki budynek? No, w ogóle to słabo wygląda, bo to prawie że na pustyni. No, może tam jakiś morze widać z tych wysokich pięter, ale na balkon człowiek nie wyjdzie, bo pewnie dmucha nieźle, a poza tym 100 na setne piętro, a to dopiero połowa niecała budynku, wjechać windą, to słabo mi się to uśmiecha. Ogólnie rzecz biorąc chyba przerost formy nad treścią. Za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, sprawdzimy prognozę pogody, no i oczywiście wiadomości w skrócie za chwilę pojawią się na naszej antenie, ale wcześniej, o proszę, creme de la creme. Już teraz na deserek, do śniadania, Modern Talking, Geronimo's Cadillac.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wstrzymany ruch pociągów na trasie Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. To po tym, jak na sieć trakcyjną przewróciło się drzewo. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pociągi jeżdżą objazdem przez stację Opoczno-Południe. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W wiadomościach Bielsko-Biała jest areszt dla Ukraińca podejrzanego o udział w dwóch pobiciach. Pod koniec czerwca zaatakował Polaka, który zwrócił mu uwagę na zakłócanie ciszy nocnej. Śledczy badają też sprawę innego pobicia, za którym miał stać 24-latek. Grozi mu 5 lat więzienia. Od porażki zaczęły polskie siatkarki ostatnią rundę Ligi Narodów. W pierwszym meczu turnieju w Osace Polki przegrały z Turczynkami 1-3. Podopieczne Stefano Lavariniego są bliskie awansu do turnieju finałowego. W Japonii czekają jej jednak pojedynki z wymagającymi rywalkami. Jutro rano mecze z Amerykankami, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. W rzece Jeziorka na terenie gminy Piaseczne odnotowano masowe śnięcie ryb. Do rzeki i pobliskich zbiorników obecnie nie można wchodzić. Prawdopodobną przyczyną jest przyducha, czyli spadek poziomu tlenu w wodzie. Powodem mogą być też ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
3: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalni ścieków, choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej. Nastąpił przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na procesy i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych od do rzeki.
2: Dokładna przyczyna śnięcia ryb jest jeszcze badana. Jeziorka to lewy dopływ Wisły. Rozpoczął się remont ciągu pieszo-rowerowego na moście Siekierkowskim. Zamknięte będzie przejście i przejazd po północnej stronie mostu, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: W tamtym miejscu będzie rozbierana zniszczona nawierzchnia, krawężniki i gzymsy i remont przejdzie także pas rozdzielający jezdnię. Natomiast to, co jest najważniejsze dla pieszych i do rowerzystów, ta nawierzchnia, która była bardzo mocno zniszczona, zostanie wymieniona na nową.
2: To drugie podejście do remontu tego miejsca. Poprzednio plany drogowców pokrzyżowała zima. Po poranku mnóstwo chmur na niebie i może z nich padać deszcz. Potem już ma być więcej słońca na niebie. 13 stopni teraz, będzie maksymalnie 20. Z zachodu powieje silny wiatr, biometr mamy niekorzystny, a ciśnienie jest umiarkowane. Na barometrach w stolicy 1005 hektopaskali.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Za 27 minut będzie godzina 8. Za chwilę u nas London Beat, I've Been Thinking About You, a teraz Tina Turner i The Best. Aby ten dzień był dla nas jak najlepszy, abyśmy my byli dzisiaj jak najlepsi i dali wszystko z siebie. Tego wam życzę z całego serca o poranku, bo dobrze się nastawić na to, co nas dzisiaj czeka. Niech to będą same dobre rzeczy.

0: Ciekawe, czy im się uda. Otóż, nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, NASA przygotowuje niezwykły eksperyment. Planuje po raz pierwszy w historii celowo rozpalić ogień na powierzchni Księżyca. No takie ognisko chcą zrobić, zobaczyć, czy to się zapali, czy się nie zapali. Mam nadzieję, że się nic nie spali, bo tam niewiele do spalenia jest. W każdym razie dosyć ciekawa historia. Poproszę o transmisję online. Ja to muszę zobaczyć na własne oczy. I żeby mi tam jakiś matac nie było, że w studiu filmowym nakręcone. No dobra, za 18 minut 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, za chwilę Madonna, Like a Prayer, Roy Orbison, You Get It, a potem pytanie przed śniadaniem, wspaniały ręcznik do zdobycia. No, przyznam szczerze, jeden sobie wzięłam z półeczki, korzystam z niego i na korcie, i na basenie, także polecam, bo jest naprawdę milusieńki, dobrze wchłania, a kolory są niebiańskie. Zresztą na naszym profilu na Facebooku można zobaczyć, jak go prezentuję, owinięta w niczym szal. No dobrze, to pytanie przed śniadaniem przed godziną 8 na antenie Radia Plus, a za chwilę obiecana wcześniej Madonna i Roy Orbison.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Bo w Media Expert taniej ma.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Za 6 minut będzie godzina 8, poranny program Radia Plus. Rano wstaję, przypominam o naszej akcji Pokaż jak się ruszasz na stronie internetowej www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy. Już najbliższy piątek finał tej zabawy, a do wygrania rakieta tenisowa. Oczywiście zaproszenie na korty i na spotkanie ze mną na tych kortach, czyli jakaś rozgrzewka, gra, bądź też instruktaż. No i oprócz tego 1000 zł kieszonkowego na przyjazd do Warszawy. Gorąco zachęcam, by wziąć udział w tej zabawie. Pokaż, jak się ruszasz na stronie internetowej. No właśnie, a ja mam pytanie dzisiaj przed śniadaniem do Was następujące. Co z Was częściej siódme poty wyciska? Czy słońce, czy jakaś aktywność? Jeśli aktywność, napiszcie jaka. Znaczy, w skrócie, gdzie zabierzecie ten ręcznik, który mam dzisiaj dla Was do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem? Ręcznik czeka, a ja się pytam, gdzie go zabierzecie w najbliższym czasie. To teraz Robert Gawliński o sobie samym, a jeśli chodzi o te ręczniki i te pytania, gdzie go zabierzecie, to proszę o SMS-y 691-141-141 to numer do Radia Plus. Za 5 minut 8.

0: Radio Plus Warszawa. Radio
1: Plus. Dziś drugi dzień szczytu NATO w Ankarze. Powiemy o najważniejszych ustaleniach. To ostatnie godziny na przedstawienie konkretnych rozwiązań. Mija termin ultimatum dla minister zdrowia. Za pół godziny wszystko będzie jasne. CKE opublikuje wyniki egzaminów maturalnych. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Więcej pieniędzy na obronę przeciwdronową, F-35 dla Turcji i serwisowanie rakiet Patriot poza USA to pierwsze deklaracje ze szczytu NATO w Ankarze. Wszyscy członkowie sojuszu potwierdzili też zobowiązanie do wzajemnej obrony w przypadku ataku, co już ustalono na trwającym od wczoraj szczycie, o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Kluczowym wydarzeniem szczytu było pojawienie się prezydenta USA Donalda Trumpa, który poinformował, że rozważa sprzedaż Turcji samolotów F-35. Decyzję zdążył już skrytykować Izrael. USA, Niemcy, Szwecja, Holandia i Polska podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet systemu Patriot.
3: To pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani, ażeby jako NATO, żeby zwiększać budżet obronny, zwiększać systemy obronne i możliwości produkcyjne.
2: Mówi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Trump ponownie zadeklarował też chęć przejęcia Grenlandii, a jak podały amerykańskie media, zatwierdził również ataki na Iran, które wojsko USA przeprowadziło w nocy.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Mija ultimatum postawione przez premiera. Minister zdrowia ma ostatnie godziny na przygotowanie zmian w ochronie zdrowia. Rekomendacje mają zostać przedstawione na specjalnej konferencji prasowej. Zmiany były omawiane na spotkaniach szefowej resortu i przedstawicieli NFZ-u z premierem. A wszystko po tym, jak Donald Tusk zażądał planu naprawczego w systemie ochrony zdrowia. W przeciwnym razie, jak mówił, będą konsekwencje, w tym te personalne. Co z przyszłością minister zdrowia? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
4: Premier tonował nastroje, sugerując, że Jolanta Sobierańska-Grenda utrzyma stanowisko. Podkreślał, że jego rolą nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Zapowiedział też, że dzisiaj dojdzie do prezentacji szczegółowych zmian w ochronie zdrowia przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.
5: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
4: Rozmowy były kontynuowane też we wczorajsze popołudnie. Ich efektem ma być kompleksowy plan naprawy sytuacji w ochronie zdrowia, który, jak zaznacza premier, ma w trybie pilnym zostać wprowadzony w życie.
1: A powodem ich wprowadzenia jest przede wszystkim sytuacja w warszawskim Szpitalu Południowym. Kary mają być bardziej dotkliwe. Ministerstwo Sprawiedliwości chce 10-krotnie podnieść stawki dzienne grzywien w kodeksie karnym. Minimalna kara wzrosłaby ze 100 zł do 1000, a maksymalna mogłaby sięgnąć nawet 10 800 000 zł.
6: Przez te blisko 30 lat sytuacja gospodarcza i majątkowa oczywiście się zmieniła i potrzebujemy takiej gruntownej, całkowitej aktualizacji tych stawek dziennych i proponujemy wzrost 10-krotny.
1: Tłumacz Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. Uwagi i opinie do projektu można zgłaszać do drugiej połowy lipca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nerwowy poranek dla maturzystów. Za niecałe pół godziny poznają wyniki swoich egzaminów.
7: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
8: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
9: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
10: No, polski też raczej na luzie.
1: Słyszymy od maturzystów na chwilę przed ogłoszeniem wyników. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego.
11: Pogoda. 1005 hektopaskali pokazują barometry w stolicy. Ciśnienie jest zatem umiarkowane. Na termometrach z kolei o poranku około 13 stopni, a temperatura ma wzrosnąć maksymalnie do 20. Poranek z chmurami, z których może padać deszcz, później ma wyjrzeć za nich słońce. Silny wiatr z zachodu cały czas będzie nam towarzyszył. Biometr nam nie sprzyja.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, poranku, witajcie. Za chwilę na naszej antenie kogoś przywitam w pytaniu przed śniadaniem. Na zegarze 4,5 minuty po 8, to teraz na naszej antenie Take That. Niespodzianka, nie Take That, tylko Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Take That będzie za pół godzinki, teraz Wham.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
10: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami jest Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Wkrótce wyjazd, spakowana?
2: No, połowicznie.
1: Ale lista jakaś jest chyba rzeczy do zabrania, co?
2: Lista jest stała, już od lat mam listę i później jadę według tej listy, bo tak robiłam sobie co roku, a stwierdziłam, po co to co roku od nowa, jak i tak biorę zawsze te same rzeczy.
1: No właśnie, ja znam takich, którzy po powrocie piorą wszystko, z powrotem kurują do walizki, odstawiają walizkę i czekają na jakąś dobrą ofertę last minute i wtedy biorą walizkę i lecą z powrotem.
2: Ale to oczywiście... No to dobrze zorganizowani.
1: Ale to oczywiście na przykład takie kierunki jak Egipt i snurkowanie, bo tam dwie koszulki wystarczą, maska, płetwy, to i tak pod ręką nie musi leżeć może w tej walizce i tak można sobie naokoło i w szczególe i w ogóle.
2: Tak, ale to nawet może być mini walizeczka.
1: No właśnie, może być nawet mini walizeczka. Słuchaj, ale coś mi się tutaj nie podoba. Nie, tak naprawdę to mi się wszystko mi się podoba. Agnieszka napisała, że będzie odpoczywać, czyli ty, w rytmie slow life. Czyli tak bez specjalnych jakichś szaleństw typu rower, kajak, nie wiem, co tam jeszcze można wymyśleć.
2: Bez spokojnie.
1: Tak?
2: Chociaż zamierzam troszeczkę Nordic walkingu łyknąć.
1: Ale wiesz, nie przesadzaj.
2: No nie będę. Jak i siebie znam, to na pewno nie.
1: Napisałeś, że twoim zadaniem będzie głównie wytwarzanie witaminy D poprzez słońce.
2: Tak, dokładnie. Ja uwielbiam się wylegiwać, w sensie właśnie nic nie robić i uwielbiam gorąc i ciepło. Jak wszyscy ledwo żyją upały, to ja jestem w swoim żywiole.
1: Czyli wtedy dopiero rozkwitasz. Dobra, powiedz, tak. Przyznaj się, no chociaż książkę poczytasz albo radia posłuchasz, co?
2: Tak, książkę obowiązkowo.
1: To już
2: no i radio myślę, że też będzie tam odbierać, gdzie będę.
1: No pewnie. No dobrze, to jesteśmy umówione, ręcznik dla ciebie przyda się, zasłużyłaś, napisałaś ładnego SMS. Dziękuję ci. Fajnego wypoczynku życzę z Radiem Plus oczywiście.
2: Dzięki i nawzajem.
1: I do
2: wszystkiego dobrego.
1: No i wiesz, żeby tam grzało tak porządnie, koło 30.
2: Na pewno będzie. Ja zawsze mam pogodę, jak idę na urlop.
1: I dobry humor. Pozdrawiam.
2: Dzięki.

0: Don't Stop Me Now, Queen w Radio Plus. Niech nas nic dzisiaj nie powstrzyma, niech dzień będzie piękny. Rozpędzajmy się. Meta już tuż, czyli weekend, ale na razie trzeba na to wszystko zapracować. Jest środa, czas na wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Yeah! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
10: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwają poszukiwania 11-latki z Siedlec. Lena Kozioł wczoraj około 16:00 została odwieziona przez członka rodziny na ulicę Starowiejską. Nie dotarła jednak do mieszkania i nie skontaktowała się z rodziną. Ma około 156 cm wzrostu i może poruszać się na hulajnodze. Policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o dziewczynce. Będzie pismo do ICE w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Do amerykańskiej służby imigracyjnej napisze minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokurator generalny zapyta, na jakiej podstawie poseł PiSu Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych po tym, jak Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Miał być gotowy za 2 lata, ale na razie nie wiadomo, kto go zbuduje. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie następcy Daru Młodzieży dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nie przyniósł żadnych ofert. Uczelnia zapowiada powtórzenie procedury.
11: Do dnia 1 lipca nie wpłynęła żadna oferta. Trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego. Obecnie analizujemy zaistniałą sytuację i w najbliższym czasie będziemy podejmować dalsze działania.
10: Mówi Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, rzeczniczka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nowy żaglowiec będzie 3-masztową fregatą o długości około 112 metrów, z szerszym kadłubem i wyższymi masztami niż obecny Dar Młodzieży.
12: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zarząd oczyszczania miasta walczy z pseudograffiti. Wiaty przystankowe i szyby czyszczone są na bieżąco przez cały rok. W przypadku śmietników nie jest to jednak takie proste, mówi Magdalena Niedziałek z ZOMU.
13: Prosimy o zgłaszanie właśnie takich koszy na śmieci, ponieważ ich czyszczenie jest nieco ograniczone czasowo do takiego właśnie okienka pogodowego od wiosny do jesieni. I teraz właśnie mamy ten szczyt, trwa akcja czyszczenia koszy z bazgrołów. Jeśli zauważymy takie w przestrzeni publicznej, prosimy o takie zgłoszenia.
12: Pracownicy zarządu oczyścili w tym roku już 1500 obiektów, 1000 wiat i 500 koszy na śmieci. Od dziś znów zmiany w ruchu z powodu remontu mostu Poniatowskiego. Wszystko w związku z kolejnym etapem pracy. Zmieniła się organizacja ruchu na Wisłostradzie. Otwarty został pas jezdni w stronę Mokotowa przy Ślimakach, a zamknięty ten bliżej budynków. Kierowcy jeżdżą teraz 2 pasami. Ruchem steruje sygnalizacja świetlna. Zarząd Dróg Miejskich prowadzi pracę na moście na odcinku między stacją kolejową Warszawa-Powiśle a Wisłostradą. Wymieniane są elementy betonowe i kamienne. ZDM zabezpiecza też mury oporowe. Poranek raczej z chmurami i opadami deszczu, potem ma być dużo więcej słońca na niebie, maksymalnie 20 stopni dziś, ale teraz około 13. Biometr samopoczucia nam dzisiaj nie poprawi, będzie nam też towarzyszył silny wiatr z zachodu przez cały dzień. Ciśnienie mamy w Warszawie umiarkowane, 1005 hektopaskali wynosi.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, o poranku. Za chwilę na naszej antenie Bonnie Emma Baker, teraz Take That i Back for Good. Budzimy się o poranku za 26 minut. 9.

0: Ach, wakacje, wakacje, czas bez troski. Właśnie czytam, że pewna pani z Polski nie doleciała do Grecji, ponieważ się bardzo awanturowała na lotnisku, odmawiała wykonywania poleceń obsługi i tak dalej, po prostu diabeł w nią wstąpił i koniec, i po wakacjach. Z drugiej strony czytam, że w Warszawie para podróżująca z Niemiec zostawiła na peronie swoje 4-letnie dziecko. Jakoś nie zauważyli, że nie wsiadło i pojechali. Na szczęście z jednej stacji do drugiej w obrębie miasta, więc udało się i wszystko dobrze się skończyło, ale jednak mimo wszystko roztargnienie, no na upał nie zwalę, bo przecież ostatnio trochę chłodniej. Za chwilę Perfekt Niepokonani, będzie też Sandra i Everlasting Love na antenie Radia Plus. Za 18 minut 9.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.

0: Sięgnij po Cholestyl Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestyl Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestyl Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestyl Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: SkiTeam. Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
5: SkiTeam. Po reklamie.
6: Radio Plus Warszawa. Radio.

Ewa Lustingła, Fisandra na antenie Radia Plus. Jestem bardzo ciekawa, z kim spotkam się na korcie w finale naszej zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Jeszcze szansa, żeby wysłać swoje zgłoszenie do końca tego tygodnia. W piątek wielki finał, po godzinie 8 kogoś wybierzemy. Na stronie internetowej www.radioplus.pl specjalny formularz zgłoszeniowy. Ruszcie się i pokażcie, jak się ruszacie. Warto, nagrody czekają. Dzisiaj jeszcze zestaw do badmintona do zdobycia w Radiu Plus. Ale to po godzinie 9. Po 9 również Agnieszka Murawska was przywita. No i przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie wciąż w letnich rytmach będą nam towarzyszyć. A teraz Nil Sedaka u Karola. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6.00.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
11: Huraganowy wiatr na Pomorzu. Najtrudniejsze będą najbliższe godziny. Chcemy twardszego stanowiska NATO wobec Rosji. Prezydent Nawrocki podczas szczytu w Ankarze. Polacy coraz rzadziej wybierają wakacje w kraju. O tym powiemy na koniec. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już teraz nawet 100 km na godzinę, ale najtrudniejsze będą najbliższe godziny. Potężna wichura na Pomorzu z huraganowym wiatrem mierzy się przede wszystkim Zatoka Puck'a i Mierzeja Wiślana. Ewakuowano tam już blisko 1000 harcerzy.
12: Na terenie powiatu nowodworskiego trwa obecnie 10 obozów harcerskich, w których uczestniczy łącznie 927 osób. Wszystkie obozy zastosowały się do naszej rekomendacji i zostały ewakuowane do bezpiecznych obiektów, m.in. do szkół podstawowych, biblioteki oraz innych przygotowanych miejsc zapewniających bezpieczne schronienie.
11: Mówi Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Na dużo pracy mają też służby w Małopolsce. Wczorajsze nawałnice zrywały dachy i łamały drzewa.
13: Większość działań była związana z usuwaniem powalonych drzew i konarów. W miejscowości Siercza w powiecie wielickim drzewo przewróciło się na samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba doznała urazu ręki i pozostawała pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W powiecie bocheńskim silny wiatr uszkodził pokrycia dachowe 4 budynków mieszkalnych.
11: Relacjonuje Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Dziś ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywać przynajmniej do 17:00. Polska chce twardszego stanowiska NATO wobec Rosji, mówi Karol Nawrocki. Prezydent przybył do Ankary na szczyt NATO, którego głównym tematem jest bezpieczeństwo sojuszu i przyszłość wspólnej obrony. Polska chce, by sojusz jednoznacznie traktował Rosję jako główne zagrożenie i wzmacniał wschodnią flankę.
14: To także z punktu widzenia Polski musi wybrzmieć, że Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.
11: Dodatkowym sygnałem dla Warszawy była rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, który potwierdził utrzymanie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
14: Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta.
11: Warszawa podkreśla, że wobec zagrożeń ze strony Rosji bezpieczeństwo sojuszu wymaga jedności, dalszego wzmacniania potencjału militarnego oraz utrzymania silnej obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance. Po ataku tortem na prezydenta Poznania wstęp na Radę Miasta odbywa się już na nowych zasadach. Przed wejściem na salę wszystkich gości sprawdzali strażnicy, wręczali też identyfikatory. Duży bagaż trzeba było zostawić w depozycie, a publiczność została oddzielona od radnych.
3: Dzień dobry. Dobrze. Tutaj w torbie jest...
8: To jest laptop, rozumiem.
15: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
16: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
17: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
16: Nie, absolutnie nie.
11: Przypomnijmy, podczas sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała dwie osoby, usłyszały zarzuty, grożą im 3 lata więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
11: Polacy coraz częściej szukają wakacji za granicą, a tak przynajmniej wynika z raportu Google'a. Według tych danych zainteresowanie krajowymi kierunkami spadło o niemal 1/3, podczas gdy liczba wyszukiwań dotyczących zagranicznych wyjazdów wyraźnie wzrosła. Największą popularnością cieszą się Włochy, Hiszpania i Turcja. Trendy zmieniają się z tygodnia na tydzień, zależnie od pogody, mówi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki.
18: Biorąc pod uwagę tygodnie poprzednie, wygrywała Polska, bo była piękna pogoda w Polsce. Natomiast ten tydzień ostatni, klienci wyszukują już oferty zagraniczne z tego prostego powodu, że szukają ciepła, takiej pogody, która jest przewidywalna i pewna.
11: No, przypomnijmy, najczęściej wyszukiwanym kierunkiem są Włochy.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
19: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Bonnie Tyler na początek tej godziny.

0: Paul Young w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, chociaż lato w tym momencie takie bardziej jesienne niż letnie, ale ponoć te wysokie temperatury wrócą do nas w przyszłym tygodniu, na razie oddychamy. W kalendarzu 8 dzień sierpnia, środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra i pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Skarbie,
13: mhm.
12: Na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

Phil Collins w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Czas na pierwszą podpowiedź, co mi w duszę gra. Jest środa, więc pytam, ale najpierw zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać jedno, dwa zdania. Z czym to hasło Wam się kojarzy? To dla jasności nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli będzie kilka takich samych, ale odpowiedzi takich, które nam się tutaj będą bardzo podobały, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141 do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i coś jeszcze do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z dwóch słów i podpowiedź numer 1 na talerzu i do bukietu. Przypominam, dwa słowa hasła. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już moje jedyne marzenie i Anna Jantar w Radiu Plus.

0: Beinda Karla i w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10 i czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I ta podpowiedź brzmi tak. Może być z ogródka, ale i do czytania. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, z którym to hasło Wam się kojarzy. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Reklama.

0: owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Wrześniczna wiolonczelistka i skaldowie w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Ja przypominam, że oprócz tego, co mi w duszy gra, pytam także o to, a właściwie zachęcam do tego, żebyście pokazali nam, jak się ruszacie na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Przy okazji Wimbledonu w Radiu Plus zachęcamy do tego, abyście podzielili się z nami swoją sportową pasją. Na radioplus.pl, tak jak wspominałam, jest specjalny formularz, a do zdobycia nagroda główna już w piątek, czyli lekcja tenisa z Kasią Kozimora, do tego rakieta i kieszonkowe do tego, żebyście do Warszawy przyjechali i na korcie się z Kasią spotkali. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Na zegarze 3 minuty do 10, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nieco ponad 80% maturzystów zdało tegoroczny egzamin. Poznaliśmy wyniki. Niebezpieczna pogoda na północy Polski. Wieje bardzo silny wiatr. Na Mazurach ewakuacja obozów harcerskich. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 81% maturzystów zdało egzamin. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki. 12% będzie mogło podejść do poprawki w sierpniu. Aby zdać maturę z trzech obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktów. Niebezpieczna pogoda na Warmii i Mazurach. Kierownik obozu zdecydował o nocnej ewakuacji harcerzy z bazy obozowej we Fromborku. Uczestnicy przenieśli się z namiotów do budynku stołówki, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
2: Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewiek po przeprowadzeniu oględzin obozowiska, stwierdzając uszkodzenie namiotów oraz przewrócone drzewo na budynek pomocniczy, wspólnie z kierownictwem obozu podjęli decyzję o ewakuacji całego obozu.
1: Do szkoły podstawowej we Fromborku przeniosła się 60 dzieci. Na Warmii i Mazurach jest teraz około 40 obozów harcerskich, to łącznie 2,5 tysiąca harcerzy oraz 400 opiekunów. Strażacy zapewniają, że są przygotowani.
2: Apelujemy jako Straż Pożarna do organizatorów obozów, ale też do wszystkich mieszkańców regionu o śledzenie komunikatów i ostrzeżeń meteorologicznych oraz niebagatelizowanie prognozowanych zjawisk atmosferycznych. Bezpieczeństwo uczestników wypoczynku pozostaje priorytetem dla wszystkich służb.
1: Burze i silny wiatr dziś również nad morzem. Najbardziej niebezpiecznie jest w rejonie Zatoki Puckiej, Żuław i Mierzei Wiślanej. W porywach wieje tam ponad 100 km na godzinę. W Gdańsku Brzeźnie zamknięto molo. Na miejscu jest Iwo Pastuszka. Mimo wiatru spacerowiczów nie brakuje.
3: Niezwykłe, bo takie są fale super, ale jest trochę niebezpiecznie.
4: Nie obawiamy się, ale widać, że trzeba mieć respekt niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
5: Tam gdzieś w Krynicy Morskiej podobno jest bardzo ekstremalnie, natomiast tutaj nie czujemy, no mieszkamy jakiś kilometr stąd i też nie czujemy tego wiatru. Czasem jest tak, że widać po sosnach, że się chwieją. Dzisiaj jest tak jeszcze umiarkowanie.
6: No w tej chwili już tak mocno nie wieje. Natomiast 10 lat temu, jak się przeprowadziliśmy tutaj, to faktycznie był taki bardzo mocny sztorm. Wiem, że tak, to jest dla mnie przeżycie. Tym razem jeszcze nie.
7: Trzeba uważać i będzie dobrze.
1: Ostrzeżenia IMGW nad morzem, na Warmii, Mazurach i Podlasiu będą obowiązywały jeszcze przez kilka godzin. Blisko 14 ton nielegalnego tytoniu oraz linię produkcyjną zabezpieczyli funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Nielegalna fabryka działała na terenie powiatu tomaszowskiego w województwie łódzkim. Zatrzymano też 44-letniego mężczyznę.
8: Mężczyzna usłyszał zarzuty nielegalnej produkcji, wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.
1: Mówił Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim. Państwo mogło stracić 15 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ćwiczenia ewakuacyjne odbyły się w jednym z najważniejszych budynków kościelnych, siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Odbywają się raz na dwa lata, a Aneta Paszko sprawdzała, co je wyróżnia.
9: Ćwiczenia ewakuacyjne w obiektach sakralnych wymagają uwzględnienia ich specyfiki. W przypadku episkopatu, cennego archiwum, obecności zabytków i układu przestrzennego, jak przyznaje zarządca budynku, ekonom ksiądz Marcin Kokoszka, wszystko odbyło się zgodnie z planem.
10: Jest przygotowany projekt ewakuacji. Budynek ma również cały system przeciwpożarowy SSP, sterowany komputerowo. Na każdym piętrze jest osobna osoba, która przelicza osoby, które pracują w biurach, które POTA wyprowadza i zgłasza tutaj przy wyjściu z budynku.
9: Na co dzień w budynku Episkopatu Polski pracuje ponad 50 osób z różnych instytucji oraz fundacji powiązanych z Kościołem.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Flames of Love i Fancy na początek tej godziny.

0: Ben Whitdeg, Elombri, Jean-François Maurice w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. Takie temperatury jak 28 stopni w cieniu u nas w przyszłym tygodniu. A na razie odpoczywamy. Natomiast czas na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I ona brzmi tak. Poznań, Janusz Pyziak, Gabrysia. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, ale waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, lecz także napisać, co wam z tym hasłem się kojarzy. 691-141-141 to SMS-owy numer dla Was. Na odpowiedzi czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i jeszcze coś do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
7: Góra w

0: Kup bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

słodkiego, miłego życia kombi Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a gra mi kwiat kalafiora. I wiadomość nadesłała m.in. Małgorzata. Kwiat kalafiora kojarzy mi się z czasami, gdy miałam naście lat i zaczytywałam się w książkach Małgorzaty Musierowicz. Pomyślałam, że chętnie w tym roku wrócę do całej Jerzycjady, sprawdzę, czy się zestarzała i jak odbieram przygody Borejków dziś. Dzięki za przypomnienie lektury. No, polecamy się. To napisała Małgośka z Gdańska i do Małgośki z Gdańska trafi torba z niespodzianką od Radia Plus. Roxette, Listen to Your Heart, teraz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
1: Po reklamie.

0: Chałupy, welcome to Zbigniew Wodecki. Na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Mikołaj Gronet i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Zbliża się kolejna eskalacja na Bliskim Wschodzie. Za chwilę słowa Donalda Trumpa. Mazurskie służby apelują do żeglarzy, żeby nie wypływali wszystko przez koszmarny wiatr. Część umów śmieciowych może zniknąć. W życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Stanowcze słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych i wizja eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump oświadczył, że wstępne porozumienie pokojowe z Teheranem przestało obowiązywać. Choć w wojnie między USA a Iranem formalnie trwało dotąd zawieszenie broni, minionej nocy doszło do ponownych ataków z obu stron. Dla mnie to już koniec rozmów z Iranem. To prawdziwe szumowiny. Wiecie, co to znaczy? Szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. Minionej nocy siły USA zaatakowały ponad 80 celów w Iranie. Z kolei Teheran uderzył w amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. Mazurskie służby apelują do żeglarzy. Dziś lepiej zostańcie w porcie. Nad regionem nadciągają gwałtowne burze, ulewny deszcz i bardzo silny wiatr. Warunki na jeziorach mogą zmienić się błyskawicznie.
2: Mamy cały czas informacje o stałym wietrze 6 w stopniu w skali Beauforta, w porywach do 9. Zostańmy dzisiaj i prawdopodobnie jutro w porcie, w bezpiecznym porcie.
1: Mówił prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Jeśli burza zaskoczy na jeziorze, natychmiast należy kierować się do najbliższego brzegu. Na Warmii i Mazurach strażacy interweniowali do tej pory już 230 razy, 100 razy tylko w ciągu ostatniej godziny. Od dziś urzędnicy będą mogli zmieniać tak zwane umowy śmieciowe. W życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Reforma daje inspektorom możliwość przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych i kontraktów B2B w umowy o pracę. W przypadku wykrycia naruszeń kontroler najpierw wyda polecenie ich usunięcia, a jeśli to okaże się nieskuteczne, wystąpi do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie decyzji przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę. Zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli odwołać się od takiej decyzji do Sądu Pracy. To nie jedyne zmiany, bo reforma obejmuje też m.in. wymianę informacji i danych między ZUS, PIP i KAS. Dwukrotnie zwiększa też grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Maksymalna będzie wynosić 60 tysięcy złotych.
1: Zmiany budzą wątpliwości, szczególnie wśród pracodawców. Prezydent, podpisując ustawę, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po 125 latach w końcu dotarły do Krakowa zapomniane witraże z Niemiec z przełomu XIX i XX wieku, miały zdobić katedrę na Wawelu. Można je zobaczyć na wystawie w krakowskim Muzeum Archidiecezjalnym.
4: Prezentują wizerunki wybranych polskich świętych i błogosławionych. I tutaj szczególnie efektowny jest witraż z przedstawieniem świętego Kazimierza Królewicza. Taką ciekawostką jest też na przykład kompozycja przedstawiająca świętą Jadwigę Śląską. Jest to jedyna postać z tego grona, która nie jest bezpośrednio związana z Krakowem.
1: Mówiła kuratorka pomocnicza wystawy Joanna Ucik. Zobaczyć można też XIX-wieczny witraż świętego Leonarda projektu Jana Matejki. Dzieło długo uchodziło za zaginione.
5: Szansa przyjrzenia się bardzo precyzyjnemu sposobowi nanoszenia farby witrażowej na szkło, kunsztowi warsztatowemu, ale również w tym witrażu odkryjemy kilka na pierwszy rzut oka niewidocznych szczegółów.
1: Dodawał kurator Tomasz Szybisty. Ekspozycja składa się z 15 witraży, kilkunastu szkiców i obrazów, a także archiwalnych zdjęć. Wystawę w krakowskim Muzeum Archidiecezjalnym można oglądać do końca września.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Chris de Barkey, Lady in Red. Na początek tej godziny.

0: You're the one that I wanted. John Travolta, Olivia Newton-John w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 11 teraz na zegarze. Latać, skakać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać. Coś tam chyba mi się jeszcze zgubiło, ale chodzi o to, że czekamy na wasze zgłoszenia do naszej zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę go wypełnić. Załączyć zdjęcie waszej ulubionej aktywności fizycznej, waszej sportowej pasji. Opisać trochę i czekać na telefon. Dzisiaj, za moment już, nawet ode mnie do zdobycia jest zestaw do badmintona, ale nagroda główna, i to już w piątek do kogoś z was trafi, to jest lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa i kieszonkowe na przyjazd do Warszawy. Oczywiście ta nagroda nie zostanie zrealizowana już w piątek, bo trzeba będzie się umówić, żeby do nas przyjechać, ale zachęcam, jeżeli macie sportową pasję i chcecie z Kasią zagrać, to jak najbardziej czekamy na wasze zgłoszenia radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów, a ja za moment dzwonię do kogoś z was, do kogoś, kto już o tej swojej sportowej pasji do nas napisał.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Milord i Edith Piaf w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 26 minut pozostało do południa, a ja zachęcam Was do tego, abyście nam pokazali, jak się ruszacie. I na to hasło odezwała się między innymi Marzena. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Marzena, napisałaś, że jeśli sport, to w wodzie. Jezioro, morze, rzeka. Zaczynamy
1: zawsze.
0: W kwietniu z pływem kajakowym, później deska, SUP, całe wakacje w wolnej chwili, basen, sportowa rodzina. Nie nudzimy się ze sobą. Takich pięciu jak nas czterech to nie ma ani jednego. Czyli
1: dokładnie
0: cały
1: tak.
0: Czas aktywnie.
1: Zawsze. Już jesteśmy po spływie kajakowym. Basen oczywiście rozłożony. Tak. No, zdjęcie, które wysłałam, to jest moja córka z moim mężem. Tam widać tylko nogi, ale oni uwielbiają. Tak.
0: Czyli stoją na rękach
1: tak,
0: w wodzie.
1: Tak, pod wodą. Mm-hmm. Dokładnie tak. To jest ich ulubiona zabawa. Kto dłużej wytrzyma.
0: O rany. Nie lubcie tego sami w domu. My rozumiem, że córka
1: nie
0: z mężem są zaprawnieni w bojach i doskonale wiedzą,
1: tak,
0: co
1: tak.
0: robią.
1: Jak najbardziej. Ja też, oczywiście.
0: A skąd ta woda tak u was? Czyli...
1: Nie wiem, tak naprawdę mąż to przyciągnął.
0: Taki wilk morski.
1: Dzieciaki odziedziczyły, tak. Córka nasza to już 5-6 lat zaczęła, uczyła się po prostu w basenie przy domu, no i później... Tak, no woda jest super.
0: Jakikolwiek ruch też jest ważny.
1: Oczywiście,
0: jeśli
1: tak.
0: Kiedyś będzie tak, że rzeka, morze będą daleko, to wy wyjmujecie wtedy zestaw do badmintona od Radia Plus i macie sport również na powietrzu.
1: Właśnie, o to chodzi, żeby się ruszać jak najbardziej tak. No i żeby razem, no bo to jest też ważne.
0: Więc mam nadzieję, że jakieś turnieje rodzinne będą. Jeśli tak, to
1: zrobimy.
0: Chętnie zobaczymy zdjęcia. A
1: dobrze.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
1: A pozdrawiam słuchaczy i też osoby, które tam pracują, bo naprawdę, jeśli chodzi o muzykę, no, lubię.
0: Bardzo taką. Nam miło, polecamy się.
1: Dlatego was słucham.
0: Polecamy się także nad wodą. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam, dzięki.
0: Moonlight Shadow i Michael Pitt, Maggie Reilly za chwilę w Radio Plus, a ja przypominam, że na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia do zabawy. Pokaż, jak się ruszasz.

0: What a feeling, Jairinka Ra w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 16:15 prawie minut do 12:00. Do południa jeszcze m.in. Dave Stewart i Candy Dulfer. A ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro po 9:00.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez

0: Dacia na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Przyznał się do zabicia siostry, areszt dla mężczyzny z Lutynia. Matury, podobnie jak przed rokiem, zdało 80% uczniów. Aplikacja dla parafianina Archidiecezja Lubelska uruchamia e-administrację. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące spędzi za kratami, grozi mu dożywocie. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie po tragedii w Lutyni koło Wrocławia. 22-latek jest podejrzany o zabójstwo siostry i próbę zabicia matki.
2: Z informacji sprzed chwili Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej uwzględnił wniosek prokuratury rejonowej w Środzie Śląskiej o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy w sprawie dotyczącej zabójstwa w Lutyni.
1: Mówił Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Mężczyzna przyznał się śledczym, nie wyjaśnił jednak, co było motywem zbrodni. Przypomnijmy, w poniedziałek strażacy dostali zgłoszenie o pożarze w Lutyni. Na miejscu znaleźli 2 kobiety ranione nożem. Młodsza zmarła.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Od dziś dzięki nowym przepisom Państwowa Inspekcja Pracy ma skuteczniej walczyć z umowami śmieciowymi. Chodzi o sytuację, w której formalnie ktoś jest zatrudniony na umowie cywilnoprawnej albo B2B, a w praktyce wykonuje obowiązki charakterystyczne dla umów o pracę.
3: Pracownik nie będzie już skazany tylko na to, żeby dochodzić swoich praw podczas wieloletniego procesu przed sądem pracy. Państwowa Inspekcja Pracy poprowadzi go za rękę i będzie reprezentować go w walce o to, co mu się należy zgodnie z obowiązującym prawem.
1: Mówiła minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Inspektorzy najpierw będą nakazywać zmianę umowy. Jeśli to nie poskutkuje, to wydawać decyzję, która ją zmieni. Zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieli możliwość odwołania się do sądu. Znamy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Maturę zdało 81% uczniów. Podobnie było w zeszłym roku. A dokładnym danym przyjrzał się Michał Rawa. Dzień dobry.
4: Tak jest, dzień dobry. To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim.
5: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
4: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnia to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
1: Dyrektor CKE przekazał nam też, że prokuratura wciąż zajmuje się sprawą ujawnienia arkuszy maturalnych. Chodzi o egzaminy z 10 przedmiotów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Archidiecezji Lubelskiej powstaje nowoczesny system elektronicznej administracji kościoła. Cyfrowa platforma ma być wygodnym narzędziem wspierającym pracę proboszczów i kontakt wiernych z parafiami, mówi Przemysław Kubić z Wydziału Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
6: Dzięki kościół.app wierni mogą rejestrować się online i rozpocząć załatwianie różnych spraw, m.in. związanych z sakramentami, bez konieczności wychodzenia z domu.
1: W systemie jest już ponad 270 parafii.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zakaz wchodzenia do rzeki i pobliskich zbiorników w Piasecznie, w rzece Jeziorce odnotowano pomór ryb, co wzbudziło niepokój służb i mieszkańców. Przyczyna nie jest jeszcze znana, choć wzrok wielu kierował się ku oczyszczalni ścieków w Wólce Kozłodawskiej. Obecnie nic nie wskazuje na związek zdarzenia ze zrzutem ścieków, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
8: Czekamy na wyniki badań, będziemy się do nich ewentualnie ustosunkowywać. Tutaj wiadomo, że wody w rzece Jeziorce jest mało. Mamy z tym problem. Sporo tej wody to są właśnie ścieki oczyszczone, czy to z oczyszczalni ścieków w Wólce Kozłodawskiej, czy w Piasecznie. Staramy się, aby nasze procesy były jak najnowocześniejsze.
7: Powodem śnięcia ryb mogą być też ostatnie upały, przez co spadła zawartość tlenu w wodzie. Zakaz wchodzenia do jeziorki dalej obowiązuje. Na koniec tego wydania wiadomości w Radiu Plus smutna informacja. Zmarł powstaniec warszawski Adam Borowski, pseudonim Nikita. Był żołnierzem oddziału osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Informację o jego śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego. Adam Borowski miał 100 lat. Niebo ze słońcem, tylko miejscami mogą pojawić się chmury i późnym popołudniem mogą one przynieść słaby i przelotny deszcz. Maksymalnie 20 stopni w Warszawie, ciśnienie umiarkowane 1006 hektopaskali, biometr obojętny, wiatr silny z zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: No, witamy się, Marek Sierocki, dzień dobry.
2: Jan Pasterski, dzień dobry. To już środa, środek tygodnia, do weekendu tylko dwa dni.
1: Czyli co, aleluja? Tak, to chciałem.
2: Aleluja. Tak. Leonard Cohen na początek dzisiejszej przebojowej poczty.

0: Dove l'amore, to było oczywiście Cher, no a przed nami piosenka, która największe sukcesy święciła w roku 1978. Wtedy też premierę miał film Gorączka sobotniej nocy. John Travolta tańczył w rytm hitów grupy Bee Gees. Film dotarł do Polski z pewnym opóźnieniem, już po takim totalnym szale na świecie, jeżeli chodzi o przeboje muzyki dyskotekowej. Najpierw był wyświetlany na nocnych seansach w kinie Relax w Warszawie. Kolejki ustawiały się po bilety. Wtedy również była instytucja tak zwanego konika, czyli kogoś, kto kupował kilka biletów i potem odsprzedawał je przed seansem po dwukrotnie czy trzykrotnie zawyżonej cenie.
1: Takie były czasy. Wiesz co, jeśli chodzi o różne wydarzenia, to jeszcze to działa chyba.
0: Czasami działa
1: faktycznie.
0: Ale rzeczywiście to był okres, kiedy grupa Bee Gees stworzyła styl muzyki disco. Wszyscy inspirowali się przebojami braci Gibb, takimi jak chociażby Stayin' Alive, który już teraz Państwu przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Na Santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
10: Wiosna, wiosna,

0: ponad 6 minut, w których można się zasłuchać, taki wręcz hymn pokoleniowy, wydaje mi się, że możemy spokojnie użyć takiego określenia.
1: Słowa Marek Dutkiewicz, muzyka Romuald Lipko, Budka Suflera. Za nami.
0: Za nami.
1: Sięgamy tak. po płytę z największymi przebojami zespołu Fantastic i to płyta kompaktowa, która wyszła tylko i wyłącznie w Polsce.
0: No widzisz.
1: To holenderski duet, który tworzyli Astrid Levener i Dick Van Damme. Zespół powstał w miejscowości Harlem, no i dzięki pomocy producentów z wytwórni Cat Music odnosili sukcesy. Początkowo nazywali się Catapult, potem The Monotones, no i wreszcie na początku lat 80. zmienili nazwę na Fantastic i rzeczywiście zrobiło się fantastycznie. Inspiracją dla nich była grupa O2N, francuski duet, który wówczas święcił triumfy. Już pierwszy singiel zatytułowany Mama Told Me w roku 1981 odniósł sukces. Potem były kolejne hity Mariano Mas, a także ten największy Everybody Loves the Sunshine z roku 1983. My przypominamy taki drugi singiel w dyskografii zespołu Fantastic, idealny na gorące wakacyjne dni. Bo Fantastic to duet, który specjalizował się w wakacyjnych hitach. Oni jak co roku, raz do roku przed wakacjami wydawali piosenkę i właśnie w roku 1982 wydali na singlu utwór Costa Blanca, który cieszył się niesamowitym powodzeniem w dyskotekach. No ja bardzo często wykorzystuję ten utwór w piątkowych i w sobotnich prywatkach, a także w tych wakacyjnych spotkaniach z przebojami z nutą nostalgii od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. Janku, bardzo proszę, wkładamy płytę do naszego odtwarzacza, wybieramy utwór Costa Blanca i gramy już teraz. Holenderski duet Fantastic.

0: wielka gwiazda lat 80. Rick Astley, Together Forever, chociaż Rick Astley występuje cały czas, no i cieszy tymi przebojami.
1: To był właśnie rok 1987. Wielkie hity Rick Astleya gościły na listach przebojów. Wśród nich właśnie ten utwór, którego słuchaliśmy, Together Forever. Rick Astley swoją karierę zaczynał od parzenia kawy i herbaty w słynnym studiu PWL, gdzie panowie Stock Aitken Waterman nagrywali wielkie hity, między innymi z Kylie Minogue, no i któregoś dnia pozwolili mu stanąć przed mikrofonem i odkryli talent wokalny artysty, który cieszy i bawi nas do dziś.
0: Czyli warto jest parzyć dobrą kawę po prostu, bo nigdy nie wiesz, kiedy może się coś więcej
1: wydarzyć. No więc właśnie, kawa zawsze powoduje, że potem mamy dobry nastrój i wszystko się jakby udaje. Celine Dion wraca do świata artystycznego po chorobie, która trwała kilka ładnych lat, koncertuje i nagrywa nowe piosenki, a my przypominamy jej słynny hit I'm Alive. Wciąż żywa Celine Dion, wciąż znakomicie śpiewająca.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
4: Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To była Enya Orinoco Flow, piękny nastrój. Myślę, że w takie wakacyjne dni taki lekko leniwy utwór jest jak najbardziej
1: które
0: na miejscu.
1: Płynął wolniej właśnie, bardzo na miejscu, nawet nigdzie się nie trzeba śpieszyć. Jeszcze jak ktoś na urlopie, to już w ogóle zazdrościmy, bo my przed urlopami.
0: Dokładnie. I postanowiliśmy teraz jeszcze Państwa rozbawić, żeby to był taki wstęp do spotkania o godzinie 20, gdzie Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach miksuje. Przypominam, od poniedziałku do czwartku spotykamy się od 20 do 22 i właśnie gramy piosenki do tańca zmiksowane non-stop. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. W tym składzie słyszymy się jutro ze mną tuż po godzinie 20, a już teraz Krzysztof Krawczyk, śmiertelny przebój o 100.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Co się zmieni w służbie zdrowia? Za chwilę poznamy szczegóły od minister zdrowia. Uwaga, na kolei przez wiatr i burze mogą być dziś opóźnienia pociągów. Utrudnienia dla kierowców w Świętokrzyskiem i w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ograniczenia, zmiany i limity dla lekarzy, takie mogą być propozycje reform po aferze we warszawskim Szpitalu Południowym. Za chwilę szczegóły przedstawią szefowa resortu zdrowia, prezes NFZ-u i rzecznik praw pacjenta. Przygotowania rekomendacji zażądał premier po kolejnych doniesieniach o szokująco wysokich zarobkach lekarzy. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Według nieoficjalnych informacji plan zakłada m.in. ograniczenie liczby miejsc pracy lekarzy, zmiany w zasadach kontraktów oraz wprowadzenie limitów najwyższych wynagrodzeń. O tym też informował po ostatnim spotkaniu z szefową resortu i prezesem NFZ premier Donald Tusk.
3: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
2: Reformy budzą jednak sprzeciw części środowiska medycznego. Jeszcze przed wystąpieniem ministra własny briefing organizują partnerzy społeczni z Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, którzy zarzucają resortowi brak konsultacji.
1: A to wszystko po kłosie afery we warszawskim Szpitalu Południowym. Zaczęło się od doniesień o byłym już koordynatorze SOR-u, lekarzu bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki. Pogoda może powodować utrudnienia na kolei, ostrzega PKP Intercity. Spółka zapewnia, że bezpieczeństwo pasażerów jest dla nich priorytetem, stąd możliwe są dziś opóźnienia, a nawet wstrzymanie niektórych kursów. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują nad morzem i na północnym wschodzie. Tam też mogą wystąpić gwałtowne burze. Już w nocy z powodu gwałtownego pogorszenia się pogody ewakuowano obóz harcerski we Fromborku. Wichura uszkodziła namioty, a przewracające się drzewo spadło na jeden z budynków. Mówi Damian Krasiński, burmistrz Fromborka i strażak ochotnik.
4: Porywy wiatru były dosyć mocne, nadal są jeszcze mocne. Mieliśmy sporo wywrotów drzew i różnego rodzaju złomów drzewostanu.
1: Cały czas służby monitorują też stan wód Zalewu Wiślanego. Są podwyższone, ale jeszcze nie alarmowe.
4: Jeśli chodzi o port morski i stan wody w porcie, w chwili obecnej nie ma jeszcze zagrożenia.
1: Ratownicy na Mazurach apelują do żeglarzy o niewypływanie z portów. Uwaga kierowcy, w Świętokrzyskiem trasa Jędrzejów-Chmielnik została zablokowana po wypadku. To krajowa 78 w miejscowości Kliszów. Dwie osoby zostały tam ranne. Spore korki też na obwodnicy Krakowa. Kilka aut zderzyło się na autostradzie A4 od Balic do Zakopianki. Kolejki w obu kierunkach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przewozi krew po zakorkowanej łodzi. Specjalistyczny motocyklowy ambulans trafił do tamtejszego pogotowia ratunkowego. Z jego kierowcami Tomaszem Lewandowskim i Łukaszem Rosiakiem rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
5: Najważniejszy jest czas. Jak wygląda przemieszczanie się po łodzi?
6: To bardziej chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
7: Pojawiają się ciarki na rękach. No co? Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport. No wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
5: Odpowiedzialność jest duża, jak się wiezie krew do ratowania życia.
6: No stres zawsze jest, ale no trzeba też się opanować, tak? Nie można się dać ponieść jakby trochę fantazji, nie? Że na motocyklu to można wszystko.
1: Łódzki motoambulans wykonuje codziennie kilkanaście kursów ratujących życie.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Jest umowa na modernizację linii kolejowej numer 12. Została podpisana w ratuszu w Górze Kalwarii. Pracę wykona konsorcjum czterech firm na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych. Zmodernizowany ma zostać odcinek Czachówek Wschodni Pilawa. W sumie inwestycja obejmie około 32 km trasy. Przebudowane zostaną torowisko i stacje, m.in. te w Czachówku i Górze Kalwarii. Pojawią się nowe perony i udogodnienia dla pasażerów, takie jak przejścia podziemne z windami. W Górze Kalwarii zbudowany zostanie też nowy most kolejowy na Wiśle. Będzie miał dwa tory oraz kładkę pieszo-rowerową. Drogowcy tymczasem pracują na moście gdańskim w Warszawie. Zabezpieczają przed korozją metalowe gzymsy i balustrady. W tym czasie chodnik pod jezdnią, na której trwają roboty, jest zamknięty, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
9: Na razie pracujemy na jezdni w stronę centrum. Zbliżamy się powoli do końca tych prac. Polegają na odnawianiu balustrad, które też już były w bardzo złym stanie.
8: Koniec prac po północnej stronie mostu jeszcze w wakacje. Potem drogowcy zajmą się stroną jezdni w stronę Pragi. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na jesień. Drogowcy zastrzegają jednak, że może się to opóźnić. Dziś w pogodzie mnóstwo słońca, choć miejscami mogą pojawić się chmury, które przyniosą słaby i przelotny deszcz w Warszawie. Maksymalnie 20 stopni na termometrach dziś. Z zachodu powieje silny wiatr, biometr jest obojętny, a ciśnienie mamy w stolicy umiarkowane na barometrach 1006 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Piękna ballada Roberta Fleck już teraz w Radio Plus. Killing Me Softly na 6 minut po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No nie ma to jak rock and rollowy nastrój Electric Light Orchestra. To za nami. Dzisiaj środa, czyli przed nami, jeśli dobrze liczę. Słaby byłem z matmy zwykle, ale tu chyba sobie poradzę na tym poziomie. Jeszcze dwa dni zabawy, pokaż jak się ruszasz. Jutro kolejna szansa na zdobycie zestawu podwójnego do badmintona, no a w piątek wielki finał. Także zachęcamy do tego, żeby wysyłać zdjęcia waszej aktywności jeszcze dzisiaj i jeszcze jutro, bo ten finał dopiero o 9:00 u Kasi Kozimor, radio+.pl, tam możecie dać znać. Jak wygląda wasza aktywność? Czy gracie w piłkę, czy biegacie, czy chodzicie, czy jeździcie na rowerze? A może ćwiczycie na jakiejś siłowni, chociażby takiej, która jest na zewnątrz, gdzieś blisko waszego domu, a może to jest tenis? I przy tenisie się zatrzymam, bo nagroda główna to jest właśnie rakieta do tenisa, zupełnie nowa. Lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, która od wielu lat w tenisa gra. No i świetnie jej idzie. Myślę, że będzie w stanie dać parę fajnych wskazówek. A do tego wszystkiego jeszcze mamy 1000 zł kieszonkowego dla was. Także no zapraszamy gorąco, bo warto.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

wyjątkowo przyjemne dźwięki, prawda? Fleetwood Mac, Everywhere, zwłaszcza jak ktoś jest teraz na urlopie i nigdzie mu się nie śpieszy. No to tak można żyć. Pora na duet Sarah Brightman i Andrea Bocelli, czyli troszkę w operowym sznycie Time to Say Goodbye.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B. www.dekar.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Voltaren!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: 109 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Miasto moje, a w nim.
4: A w nim teatr w metrze, czyli scena metro na stacji Brudno. Więcej o tym po godzinie 18. Robert Klonowski. Zapraszam.
3: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
2: Autopromocja.

0: Pocałuj noc, Warius Manx, na chwilę przed 14, a w Radio Plus już za moment wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: $240 za godzinę mają zarabiać lekarze. Minister zdrowia proponuje limity. Europarlament w sprawie UPA i akcesji Ukrainy. Za chwilę szczegóły. Sprawdzimy też, na co należy uważać, szukając pracy na wakacje. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Limity wynagrodzeń, rzeczywiste grafiki pracy i kontrolę umów. Minister zdrowia przedstawiła plan naprawy, który jest pokłosiem afery w warszawskim Szpitalu Południowym i burzy wokół zarobków lekarzy. Nie możemy udawać, że obecny system jest wolny od wad, powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmienić mają się m.in. stawki wynagrodzeń lekarzy.
2: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
1: Minister zdrowia zapowiedziała też kontrolę umów i koniec zawierania niekorzystnych kontraktów ze spółkami lekarzy. Do końca roku ma zacząć działać też elektroniczna kolejka zapisów na zabiegi dla wszystkich pacjentów. Jest rezolucja Europarlamentu na temat UPA, to element procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii. Parlament Europejski wyraził, tu cytat, ubolewanie z powodu niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, polegającej na nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Dodano też, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego nie jest zgodna z wartościami europejskimi. Już wcześniej z tego powodu prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga na fałszywe ogłoszenia o pracę. Młodzi ludzie szukający zarobku w czasie wakacji mogą stać się celem handlarzy ludźmi.
3: Osoby młode, które są często bez doświadczenia zawodowego, są bardziej podatne na manipulacje i na fałszywe obietnice. Typowymi sygnałami ostrzegawczymi jest brak umowy, brak dokładnych danych osobowych, presja na szybki wyjazd. Często są zabierane dowody osobiste i paszporty. Bierze pracodawca do skserowania.
1: Mówiła Bogusława Gibert-Pelc z Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy. Jak dodaje, warto wszystko dokładnie sprawdzić.
3: Trzeba sprawdzić wcześniej pracodawcę przed podjęciem zatrudnienia, czy w ogóle firma istnieje, czy ma dobre opinie, czy ma dobre recenzje, czy ma stronę internetową. Przed wyjazdem zawsze warto zostawić rodzinie swój dokładny adres miejsca pracy, zakwaterowania, numer telefonu kontaktowy. Bardzo jest ważne podpisanie umowy przed wyjazdem.
1: Największe ryzyko dotyczy osób poszukujących pracy sezonowej w gastronomii, budownictwie, hotelarstwie i rolnictwie. Lepiej niż się spodziewaliśmy, tak swoje wyniki matur skomentowali tegoroczni maturzyści z Łomży. Zapytaliśmy o emocje, jakie towarzyszyły im podczas ogłaszania wyników.
4: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem usatysfakcjonowany wynikami, jeszcze emocje trzymają.
5: Jak na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
6: Nie spałam od 4 w nocy, a jak spałam, no to śniło mi się tylko wyniki, ale jestem bardzo zadowolona.
1: Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tegoroczną maturę zdało 81% uczniów.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zabytkowa willa w Komorowie pod Warszawą odzyska blask. Dostanie też nową funkcję. Chodzi o zieloną willę stworzoną w 1933 roku przez architektów Bohdana Lacherta i Józefa Szanajce. Po renowacji stanie się domem idei miastogrodów. Remont finansuje gmina Michałowice. Aż do dziś willa zachowała niemal wszystkie oryginalne detale wnętrza. W 2016 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał ją do rejestru. W 2023 obiekt wraz z działką kupiła gmina Michałowice. Zakup ten został w całości sfinansowany ze środków województwa mazowieckiego. Warszawa zmaga się z problemem pseudograffiti. Pracownicy Zarządu Oczyszczania Miasta interweniowali w tym roku już 1500 razy, oczyszczając kosze na śmieci i wiaty przystankowe. Szybkość działania jest tu szczególnie ważna, mówi Magdalena Niedziałek z ZOMU.
8: Istnieje taka teoria zbitej szyby, która mówi o tym, że jeden wandalizm albo na przykład właśnie zaśmiecenie, zanieczyszczenie pseudograffiti może prowokować do powstawania kolejnych i tutaj ta sytuacja eskaluje.
7: Zarząd apeluje o zgłaszanie przypadków wandalizmu poprzez Miejskie Centrum Reagowania Warszawa 19115. Przez całą dobę przyjmuje ono zgłoszenia mieszkańców i przekazuje je do odpowiednich służb. Słońce przede wszystkim dziś po południu nad Warszawą, ale miejscami mogą pojawić się chmury i późnym popołudniem może spotkać nas przelotny deszcz. Z zachodu powieje silny wiatr, ciśnienie umiarkowane 1600 hektopaskali, na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I teraz przebój, który zna chyba każdy. Art Company i Suzana w Radiu Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Teza Chanté to Mylène Farmer, a to dobra pora, żeby za chwilę już dosłownie wręczyć komuś ręcznik plażowy. Sezon wakacyjny wszakże dopiero wystartował i na pewno będzie jeszcze wiele takich sytuacji, kiedy będziemy nad wodą i ręcznik plażowy się przyda, po prostu krótko mówiąc. Jeżeli ktoś ma ochotę na taki gadżet od Radia Plus, to zapraszam już teraz. Możecie wysyłać do mnie SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama. Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Na wakacjach, takich, które są w plenerze na przykład, można podziwiać gwiazdy, nawet warto pewnie poświęcić czas na to, kiedy się jest na łonie natury, a ja teraz dodzwoniłem się do Rafała. Rafale, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Tak trochę wspominam o obywaniu na łonie natury, bo ty wspominasz z kolei w swoim SMS-ie, że bywasz na biwakach ze swoimi dzieciakami.
1: Tak, tak, zostaliśmy szczęśliwymi, jeszcze szczęśliwymi posiadaczami niewiadówki, także dołączyliśmy do klubu niewiadówek polskich. Też zachęcam, bo fajna przygoda, można się cofnąć w czasie. Z wehikuł czasu na kółkach.
0: No i można też zatrzymać się tam, gdzie się dokładnie chce, czyli konkretne jezioro, prawda? Gdzieś być nad wodą, być w lesie jednocześnie. Mam ręcznik taki plażowy, mam nadzieję, że się przyda na którejś z wyjazdów.
1: Na pewno się wpasuje do naszego klimatu.
0: Do szerokości w takim razie i udanego wypoczynku. Dzięki.
1: Super, super, wzajemnie, wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
2: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
1: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
2: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
3: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
0: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Miasto moje, a w nim.
14: A w nim teatr w metrze, czyli scena metro na stacji Brudno. Więcej o tym po godzinie 18. Robert Klonowski. Zapraszam.
13: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
12: Autopromocja.

0: kochać cię za późno to kombi na chwilę przed godziną 15, czyli za moment Marcin Bartnik i wiadomości Radia Plus. Zapraszamy.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Na początek relacja naszego reportera z Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zaproponowaną reformę. Po wymianie ciosów między USA i Iranem znów drożeje ropa. Wichura na Pomorzu stopniowo się uspokaja. Jest 15. Marcin Bartnik. Kto ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia? Minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera jako odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. W siedzibie resortu zdrowia jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry.
1: Powiedz, jakie będą najważniejsze zmiany przygotowane przez rząd?
2: To przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
3: Do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Inne zmiany to m.in. egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
3: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Minister zdrowia podkreśliła, że to, co pacjenci odczują najbardziej, to wdrożenie e-rejestracji dla wszystkich specjalizacji oraz nowego rozwiązania e-kolejki, która dotyczy zapisów na zabiegi planowe.
1: Co na to medycy? Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Ropa znów idzie w górę. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wczorajszej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej, jeśli sytuacja będzie dalej eskalować.
4: Jeśli nasze ustalenia także z ministrem finansów i z branżą sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, to takie decyzje będziemy podejmować.
1: Mówił wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie za litr 95, jak wynika z danych e-petrol.pl, płacimy średnio około 6,80 zł, za diesla 6,99. W najbliższym czasie paliwa mogą nieznacznie podrożeć, dodaje Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
5: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać, bo tutaj musiałoby się jednak więcej rzeczy zadziać, żeby aż tak radykalne działania były realizowane. Ceny nie rosną aż tak szybko. No, w tym momencie ropa drożeje o 4 dolary. To jest oczywiście bardzo dużo w porównaniu z dniem wczorajszym, natomiast to nie jest cały czas ten poziom, na który weszliśmy, kiedy CPN był wprowadzany.
1: Ministerstwo Energii nie wskazuje, do jakiego poziomu musiałyby wzrosnąć ceny na stacjach, by program CPN został przywrócony. Sytuacja pogodowa na Pomorzu stopniowo się uspokaja. Najsilniejsze porywy osłabły, a najwyższe alerty zostały odwołane. Minionej doby pomorscy strażacy interweniowali blisko 100 razy.
6: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych i powalonych drzew, które blokowały drogi lub stwarzały zagrożenie dla mieszkańców. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie nowodworskim, kartuskim oraz w Gdańsku. Jeszcze wczoraj, w związku z prognozami wskazującymi na możliwość wystąpienia silnego wiatru, profilaktycznie ewakuowano 15 obozów harcerskich.
1: Mówił Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wichurami nadal obowiązują w powiatach puckim i nowodworskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 18 milionów kilometrów na dwóch kołach. Tyle pokonali w czerwcu rowerzyści w całym kraju w ramach rowerowej stolicy Polski. W Bydgoszczy zwycięzcy odbierają dziś puchary. Te trafią do Świdnicy w kategorii miast i Łysomic wśród gmin. W tegorocznej edycji padł też rekord.
7: Padały rekordy w przypadku Jacka Kwiatkowskiego, który po raz kolejny porwał się na niesamowity wyczyn i oficjalnie ustanowił rekord Guinnessa w pokonaniu największej liczby kilometrów w ciągu jednego miesiąca. Ponad 11,5 tysiąca.
1: Mówił Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Do rywalizacji dołączyło w tym roku 250 miast i gmin, a kilometry kręciło ponad 90 tysięcy rowerzystów. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. W rzece Jeziorka na terenie gminy Piaseczna odnotowano masowe śnięcie ryb. Do rzeki i pobliskich zbiorników obecnie nie można wchodzić. Prawdopodobną przyczyną jest przyducha, czyli spadek poziomu tlenu w wodzie. Powodem mogą być też ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
9: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, z oczyszczalni ścieków, choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej, następował przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na procesy i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
8: Dokładna przyczyna śnięcia ryb jest jeszcze badana. Jeziorka to lewy dopływ Wisły. Rozpoczął się remont ciągu pieszo-rowerowego na moście Siekierkowskim. Zamknięte będzie przejście i przejazd po północnej stronie mostu, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
10: W tym miejscu będzie rozbierana zniszczona nawierzchnia, krawężniki i gzymsy i remont przejdzie także pas rozdzielający jezdnie. Natomiast to, co jest najważniejsze dla pieszych i do rowerzystów, ta nawierzchnia, która była bardzo mocno zniszczona, zostanie wymieniona na nową.
8: To drugie podejście do remontu tego miejsca. Poprzednio plany drogowców pokrzyżowała zima. Maksymalnie 20 stopni, więc nie będzie ani super chłodno, ani super ciepło, ale będzie słonecznie. Miejscami mogą jednak pojawić się chmury i mogą one przynieść przelotny deszcz miejscami. Silny z zachodu będzie wiatr, ciśnienie umiarkowane 1006 hektopaskali, biometr obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jeśli wakacje, to także podróże, a zatem zaglądamy do Bangkoku. Murray Head teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: są wakacje, jest impreza, jak najbardziej tak. I to przedsmak tego, co się będzie działo dzisiaj od godziny 20 do 22. Taka nieco krótsza wersja prywatki, która obowiązuje od poniedziałku do czwartku. Dzisiaj mamy środę, czyli to przed nami jeszcze właśnie wieczór dzisiejszy i jutrzejszy, a piątek i sobota to z kolei 20-24. Marek Sierocki już w wydłużonej wersji, ale dzisiaj na pewno też będzie się działo.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
3: Uczę się włoskiego.
2: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Bilet na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Eros Ramazzotti w Radiu Plus. No takie dźwięki, przy których aż wręcz człowiek ma ochotę się delikatnie poruszać. My do takiej aktywności zapraszamy. Pokaż, jak się ruszasz. Bawimy się jeszcze do czwartku włącznie. A wy możecie wysłać zdjęcia, kiedy uprawiacie sport. Z waszej ulubionej dyscypliny właśnie na radioplus.pl zachęcamy. Wielki finał w piątek. A tam nagrody, lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego własna rakieta tenisowa. I 1000 złotych kieszonkowego.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
7: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
6: To brzmi jak plan idealny.
7: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
9: Ski Team!
3: Marian?
4: Hmm?
3: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. Warszawa Modlińska 154B, www.dekar.pl.
0: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Miasto moje, a w nim.
15: A w nim teatr w metrze, czyli scena metro na stacji Brudno. Więcej o tym po godzinie 18. Robert Klonowski. Zapraszam.
14: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Iza Trojanowska na koniec naszego spotkania środowego. Powoli zbliżamy się do 16 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości. Marcin Bartnik, a ja dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Dobrego popołudnia. Janek Pasterski. Jutro słyszymy się po 12.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Pociski do patriotów będą produkowane na Ukrainie, zapowiedział na szczycie NATO Donald Trump. Najpierw przymrozki, a teraz nawałnice. Resort rolnictwa czeka na reakcję Brukseli. Za chwilę też nietypowa kolizja drona z autem. Jest 16. Marcin Bartnik. Ukraina otrzyma licencję na produkcję pocisków do systemu Patriot, zapowiedział Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim w Ankarze. O takie pozwolenie ukraiński prezydent prosił już niejednokrotnie, m.in. w swoim liście do Trumpa w maju, informując o krytycznym braku zasobów do zestrzeliwania rosyjskich rakiet. Produkcja tych właśnie pocisków przez Ukrainę ma być głównym tematem ich rozmowy na szczycie NATO. Damy prawo do produkcji Patriotów. Nie poinformowaliśmy jeszcze o tym firmy, ale to się ułoży. Ukraina będzie w stanie to zrobić. Będzie w stanie to rozgryźć. Większość krajów nie ma takiego pozwolenia. To są bardzo pomysłowi ludzie i podoba mi się to, że to sytuacja obronna, a nie ofensywna. Prezydent USA zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Dodajmy jeszcze, że na szczycie w Ankarze prawdopodobnie ma dojść także do spotkania Władimira Zełenskiego z prezydentem Karolem Nawrockim. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. O szczegółach Sebastian Górny.
2: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zaprószył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
1: Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grad. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
3: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Te odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
1: Pomoc finansowa z rezerwy budżetowej, a także ze środków unijnych, będzie przyznawana sadownikom na podstawie raportów z komisji szacujących straty w gospodarstwach. Potrzebujemy też reformy systemu ubezpieczeń, dodaje Mirosław Maliszewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Wielu producentów cudem uchroniło swoje plantacje przed wiosennymi przymrozkami, no i teraz na przykład grat im to, co uratowali, niszczy. No więc bezwzględnie reforma systemu ubezpieczeń, no i w tym przypadku bezwzględnie musi być uruchomiona pomoc, która pozwoli przetrwać do następnego sezonu.
1: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz nietypowa kolizja drona z autem. Sprawą zajmuje się już policja. W Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce bezzałogowy statek powietrzny spadł prosto na maskę jadącego samochodu. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzona została pokrywa silnika oraz przednia szyba pojazdu.
5: Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący bezzałogowcem posiadał uprawnienia oraz zarejestrował lot w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Trwają czynności ustalające okoliczności tego zdarzenia.
1: Wyjaśniała Jadwiga z HP z policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Na szczęście kierująca samochodem nie odniosła żadnych obrażeń. Za wyrządzone szkody zapłaci operator drona.
6: Sytuacja w pogodzie dziś bardzo dynamiczna, bo czasem pojawi się słońce, by po chwili lunął deszcz. Ta sytuacja raczej do końca dnia się nie zmieni. Teraz na termometrach w Warszawie i okolicach 20 stopni, odczuwalna niestety dużo niższa, bo zaledwie 14. Silny wiatr wieje z północnego zachodu, ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali i jest stabilne. W nocy około 12 stopni, więc można powiedzieć, że noc chłodna jak na lipiec. Jutro w pogodzie niewiele zmian, czyli musimy być przygotowani na przelotne opady i niezbyt wysoką temperaturę.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 9,5 minuty po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa i jak zawsze o tej porze z przyjemnością zapraszam na magazyn reporterów. Dziś zaczniemy od maturzystów, którzy w większości odetchnęli z ulgą, bo pojawiły się oficjalne wyniki matur. A co sprawiło w tym roku największy problem?
2: Myślę, że matematyka, królowa nauk, jak zwykle była tym najsłabszym ogniwem. To martwi o tyle, że nie ma tej tendencji w drugą stronę, czyli nie możemy mówić tutaj o żadnym progresie, tylko o takiej jakby stagnacji, która nie jest zadowalająca. Tak więc myślę, że w zakresie matematyki na pewno nauczyciele będą bardzo szczegółowo analizować poszczególne zadania po to, żeby znaleźć w końcu te metody, które pozwolą na zmianę tej sytuacji.
1: No, ja pamiętam takie czasy, kiedy matura nie była obowiązkowa na maturze i miałem to szczęście, że nie musiałem jej zdawać. Dziś też zaprosimy Państwa do pałacu w Wilanowie, bo tam sporo się zmieniło.
3: Nasze muzeum cały czas się zmienia i staje się coraz bardziej otwarte na publiczność. Naszym hasłem, pod którym chcemy funkcjonować w najbliższym czasie, jest Muzeum Otwarte dla Ludzi. Chcemy, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, czuł się dobrze i swobodnie oraz był tutaj zawsze mile widziany. I proszę o tym pamiętać, wszyscy są mile widziani w Wilanowie.
1: A co konkretnie się tam zmieniło, o tym już za kilka chwil. Natomiast tuż przed 17 będziemy też mieli okazję, by posłuchać o tym, co dzieje się w Watykanie. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn Warszawa żyje latem na 96,5 FM w Radiu Plus Warszawa.

0: Dave to Love, Brian Ferry, jak zawsze elegancki, choć z taką nutką nonszalancji, zawsze pod krawatem, niczym maturzysta. To skojarzenie nie jest przypadkowe, bo teraz w naszym magazynie reporterów o tym, że ponad 260 tysięcy młodych ludzi dziś oddycha z ulgą. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur 2026 roku. Jak wypadli tegoroczni absolwenci, z którym przedmiotem poradzili sobie najlepiej? No i co o swoich rezultatach mówią sami maturzyści? Posłuchajmy już teraz.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne rezultaty egzaminu maturalnego 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 81,1% zdających. Oznacza to, że egzamin zakończył się sukcesem dla ponad 260 tysięcy maturzystów. Mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Gdzie ta najniższa zdawalność?
2: Myślę, że matematyka, królowa nauk, jak zwykle była tym najsłabszym ogniwem. To martwi o tyle, że nie ma tej tendencji w drugą stronę, czyli nie możemy mówić tutaj o żadnym progresie, tylko o takiej jakby stagnacji, która nie jest zadowalająca. Tak więc myślę, że w zakresie matematyki na pewno nauczyciele będą bardzo szczegółowo analizować poszczególne zadania po to, żeby znaleźć w końcu te metody, które pozwolą na zmianę tej sytuacji.
1: Najgorzej z matematyką, a najlepiej z?
2: Jak zwykle z językiem angielskim. Tak jak dla nas, powiedzmy, był to jakiś język rzeczywiście obcy i egzotyczny, tak w tej chwili on wypada a zdecydowanie lepiej nawet niż język polski.
1: 12,3% osób nie zdało jednego obowiązkowego egzaminu, ale zachowało prawo do poprawki w sierpniu. Z kolei 6,6% zdających nie spełniło warunków do poprawki, ponieważ nie zdało więcej niż jednego przedmiotu. Największą zdawalność odnotowano w liceach ogólnokształcących, gdzie pozytywny wynik matur uzyskało 85,9% uczniów. W technikach maturę zdało 71,3% absolwentów, a w szkołach branżowych drugiego stopnia 15,4% osób. Mówią maturzyści z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy.
3: No w tym roku matura rzeczywiście była bardzo łatwa, dosyć banalna wręcz, w porównaniu z poprzednimi latami, jak robiłem te arkusze, więc naprawdę nie wiem, czego się obawiałem, nie wiem, czego inni się obawiali.
1: To jakie wyniki? Skoro było tak prosto, to jakie wyniki udało Ci się osiągnąć?
3: No, wyniki bardzo dobre, no też nie ma na sensu przywoływać liczbowych wartości, ale jestem bardzo zadowolony i wiem, że wystarczy w przyszłości.
1: A przyszłość gdzie?
3: No myślę o studiach za granicą, no zobaczymy, gdzie mnie również poniesie. Ja jestem bardziej ścisłowcem, bardziej myślałem na astronomią, albo nad inżynierią kosmiczną. No ale to mówię, no nie w Polsce raczej.
1: Jesteś zadowolona z wyników, czy nie?
4: Tak, jestem zadowolona.
1: Czym możesz się pochwalić?
4: No myślę, że polski fajnie wyszedł, 95%, więc jest okej.
1: Większość maturzystów poległo na matematyce. Jak to u Ciebie wyglądało?
4: Nie, to ja akurat byłam na rozszerzonej matematyce, więc poszło dobrze z podstawowej 96.
1: I jakie plany dalej?
4: Nie wiem, jeszcze zobaczymy.
1: Jaki przedmiot rozszerzony wybrałaś?
4: Matematykę, angielski i geografię.
1: Tegoroczne wyniki matur pokazały, że większość absolwentów szkół średnich poradziła sobie z egzaminem dojrzałości. Najlepiej maturzyści wypadli z języka angielskiego. Średni wynik z tego przedmiotu wynosił 78%. Z języka polskiego oraz matematyki absolwenci uzyskali średnio po 59% punktów. Dla wielu zdających kolejnym krokiem będzie teraz rekrutacja na studia. Ci, którzy nie osiągnęli wymaganego wyniku z jednego egzaminu obowiązkowego, będą mogli przystąpić do poprawki w sierpniu. Karolina Marcisz, Radio Plus.
0: Wszystkim maturzystom, którzy zdali egzaminy, oczywiście gratulujemy i przypominamy, że to najdłuższe wakacje w Waszym życiu.
5: Warszawa żyje latem.
0: A już za chwilę zaprosimy Państwa do pałacu w Wilanowie, bo tam zmiany, zmiany, zmiany, ale dobre zmiany. Więcej o nich już za chwilę, bo teraz Papa Dance na Historym, 19 minut po 16.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 140 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
7: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
10: Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa, Połczyńska 95.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Mijają 2 miesiące od głośnego festiwalu techno w Wilanowie. Od tego czasu w Muzeum Pałacu Króla Jana Sobieskiego zaszło sporo zmian. Opowie o nich już teraz Piotr Lędzion.
2: 2 miesiące temu informowaliśmy Państwa o zmianach, jakie zaszły w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dziś pełniący od tego czasu obowiązki dyrektora placówki Piotr Górajec przedstawił wizję nowego otwarcia w muzeum.
3: Chcieliśmy dzisiaj z Państwa zaprosić do Wilanowa, ponieważ minęły niespełna 2 miesiące od nowego otwarcia w muzeum. Nasze muzeum cały czas się zmienia i staje się coraz bardziej otwarte na publiczność. Naszym hasłem, pod którym chcemy funkcjonować w najbliższym czasie, jest muzeum otwarte dla ludzi. Chcemy, żeby każdy, kto do nas przyjdzie, czuł się dobrze i swobodnie oraz był tutaj zawsze mile widziany i proszę o tym pamiętać. Wszyscy są mile widziani w Wilanowie.
2: W procesie zmian uczestniczy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na dzisiejszym spotkaniu reprezentował je wiceminister Maciej Wróbel.
4: Po tym, jak głośno zrobiło się o Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w całej Polsce, dzisiaj ta sytuacja się po pierwsze ustabilizowała, a po drugie jesteśmy w procesie wielu zmian, które wspólnie realizujemy. Dosłownie przed chwilą zapadła decyzja o przyznaniu kwoty 700 tysięcy złotych na wymianę okien w Galerii Północnej, która jest za nami. To są działania, które są niezwykle ważne, bo potrzeba zmian, modernizacji i ciągłego dbania o ten zabytek jest niezwykle istotna.
2: Najważniejszymi pracami prowadzonymi obecnie w muzeum są te związane z rewitalizacją skrzydła północnego. Najważniejszym odkryciem dokonanym podczas prac było odsłonięcie XIX-wiecznych tapet ściennych, które teraz poddane będą konserwacji i udostępnione widzom, mówi kierowniczka działu prewencji i konserwacji Agnieszka Pawlak.
5: Udało nam się zakonserwować te wnętrze, między innymi w którym teraz się znajdujemy, ale oprócz niego jeszcze 5 kolejnych wnętrz pałacu, które są absolutnie kluczowe. W tej chwili, już właściwie w lipcu, ruszamy właśnie z kolejnymi projektami. Pozostało nam tutaj na parterze skrzydła północnego jeszcze 3 wnętrza. Są to właśnie salon malinowy, w którym odsłoniliśmy wspaniałe panoramiczne tapety, które są absolutnie unikatowe. Myślę, że w skali europejskiej tego typu dekoracja, która się zachowała praktycznie w całości. I mamy jeszcze 2 wnętrza, gabinet pana tak zwany i sypialnia pana, gdzie będziemy prowadzić prace konserwatorskie w tym roku przy plafonach, a w następnych latach przy ścianach i pozostałych dekoracjach.
2: Muzeum w Wilanowie oficjalnie rozpoczyna także wakacje. Do udziału w aktywnościach dla każdej grupy wiekowej zaplanowanych na ten sezon zaprasza Paulina Szulist-Puciniczak, kierowniczka działu edukacji muzeum.
6: Z największą przyjemnością zapraszam Państwa na naprawdę wyjątkowe wakacje w Wilanowie. One będą pełne historii, sztuki, przyrody, ale przede wszystkim spotkań z osobami, które potrafią tę historię ożywić i zachęcić naszą publiczność do tego, żeby tutaj przychodziła. Muzeum otwarte dla wszystkich ludzi to dla nas nie tylko hasło, tak naprawdę chcemy tutaj tworzyć przestrzeń otwartą, twórczą, taką nastawioną na relacje i tak też właśnie skonstruowany jest nasz program edukacyjny na wakacje. Zapraszamy wszystkich, rodziny, młodzież, dorosłych, seniorów na ponad 100 wydarzeń i tutaj przede wszystkim będą to wydarzenia rekonstrukcyjne. Zapraszamy do parku, do pałacu, będzie można spotkać i trochę zobaczyć, jak ta historia się tutaj ożywia.
1: Dodajmy, że w wakacje przypadają także 221. urodziny muzeum, w czasie których na gości będzie czekać wiele atrakcji, takich jak chociażby warsztaty tańca dawnego. Zachęcamy Państwa oczywiście do osobistych odwiedzin w muzeum w Wilanowie, ale można już zrobić to teraz, zaglądając na nasz profil na Facebooku facebook.com/plus Warszawa, by zobaczyć całkiem sporą fotorelację z tego, co właśnie odkryto na ścianach Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. facebook.com/plus Warszawa. Można to zrobić już teraz, nie ruszając się z domu.
0: Warszawa żyje latem.
1: Formacja Nieżywych Schabów, Klub Wesołego Szampana już teraz za 26 minut 17, a za chwilę najświeższe wieści prosto z Watykanu.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
5: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Już w sobotę, 11 lipca, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Polska sekcja Watykan News, najbardziej angażującym na Facebooku medium katolickim w Polsce. Kościół chce uczestniczyć w dialogu na temat sztucznej inteligencji, zapewnia papież w przesłaniu na pierwszy ONZ-owski szczyt w sprawie AI. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu.

0: Centrum Wyższej Formacji Laudato Si, Dykasteria do Spraw Posługi Miłosierdzia oraz Diecezja Rzymska po raz kolejny organizują obiad dla ubogich. Tym razem będą to potrzebujący z Diecezji Rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo. Nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. O spotkaniu opowiada Donatella Parisi z Borgo Laudato Si.
1: Program dnia obejmuje kilka ważnych momentów. Rozpocznie się celebracją Eucharystii, której będzie przewodniczył kardynał Fabio Baggio. Następnie uczestnicy spotkają się na wspólnym śniadaniu i powitaniu. Później będą mogli zwiedzić Borgo Laudato Si oraz odkryć piękno ogrodów papieskich, w tym m.in. kryptoporticus i inne historyczne miejsca znajdujące się na terenie kompleksu. Będzie to okazja, aby osoby przybyłe z Rzymu mogły poznać to wyjątkowe miejsce. Po czasie modlitwy i zwiedzania nadejdzie moment wspólnego obiadu. Papież Leon XIV dołączy do uczestników, zasiadając z nimi przy jednym stole, aby wspólnie przeżyć czas spotkania, rozmowy i braterstwa.
0: Polska sekcja Vatican News w pierwszym półroczu 2026 roku na społecznościowym portalu Facebook była najbardziej angażującym medium katolickim w Polsce, osiągając 1 800 000 reakcji, wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów. Treści vaticannews.pl na Facebooku zostały wyświetlone w tym roku 72

0: ze źródła.
1: Sztuczna inteligencja to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów i Kościół chce prowadzić w tej sprawie dialog ze światem. Czytamy w papieskim przesłaniu na pierwszy światowy szczyt o sztucznej inteligencji.
2: Szczyt odbywa się w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacji i ONZ. Papieskie przesłanie na to wydarzenie wystosował watykański sekretarz stanu. Kardynał Parolin przypomina, że sztucznej inteligencji Leon XIV poświęcił swą pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas. Papież jest świadomy, że żyjemy w epokowym punkcie zwrotnym, dlatego chce prowadzić dialog ze wszystkimi ludźmi naszych czasów, by razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich, dodaje kardynał Parolin.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Wichury najmocniej dają się we znaki na Warmii i Mazurach. Bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp procentowych, to eksperci po decyzji RPP. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Jest 17. Marcin Bartnik. Ponad 1500 interwencji strażaków w związku z wichurami i burzami. Najwięcej, blisko 600 razy, wyjeżdżali w warmińsko-mazurskie. Silny wiatr daje się we znaki też na Mazowszu i Pomorzu. Alerty obowiązują na północy i wschodzie kraju. Sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Miejscami wieje w porywach do 90 km na godzinę i w związku z tym na Pomorzu ewakuowano 15 obozów harcerskich, w warmińsko-mazurskiem m.in. obozy we Fromborku i Rucianym Nidzie. Nad Bałtykiem w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi PKP Intercity ostrzega, że mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu pociągów.
0: To był Michał Skolimowski. Dodajmy, że żadnemu z harcerzy nic się nie stało. Rada Polityki Pieniężnej wciąż naciska hamulec, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Eksperci nie są zaskoczeni, przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
2: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
0: Mówił wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Głosy zabrał też NBP. Lipcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego zakłada, że inflacja znajdzie się z 50% prawdopodobieństwem w przedziale od 2,4% do 3,3% w tym roku. To wzrost wobec marcowej prognozy, która zakłada inflację maksymalnie na poziomie 2,9%. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć przekroczone normy ołowiu stwierdzono już w maju. Mieszkańcy gminy są oburzeni, wielu z nich o sprawie dowiedziało się wczoraj.
3: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tam do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
4: Czyli co, czekać teraz aż...
3: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobierania. To również ma wyjaśnić teraz sanepid.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Wolontariusze mają kilka głównych zadań, wymienia Dominika Olszewska ze Szlachetnej Paczki.
6: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest w tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego drogowskazem. Razem wsparciem.
0: Wolontariat dostarcza też niezapomnianych wspomnień, powiedziała nam wolontariuszka Weronika Kuc.
7: Byłam właśnie z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek, ale zobaczył makaron. Podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci patrzą na makaron, no i też na pewno takie nasze wewnętrzne spełnienie.
0: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki.
8: Pogoda. Paręnaście minut temu w centrum Warszawy padał deszcz, zostało już po nim tylko wspomnienie, ale niewykluczone, że jeszcze dziś w ciągu dnia albo wieczorem popada. Na termometrach teraz 18 stopni, odczuwalna tylko na poziomie 13. Wiatr mocno wieje z północnego zachodu. Ciśnienie 1007 hektopaskali i rośnie, i to jest dobra wiadomość, jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór i noc. One zbyt ciepłe nie będą, w nocy około 12 stopni, więc to chłodna lipcowa noc, a jutro podobna pogoda do tego, co mamy dziś, czyli musimy się przygotować na przelotne opady deszczu, choć niewykluczone, że czasem też błyśnie słońce. Mam nadzieję, że wiatr już nie będzie wiał tak mocno jak dziś.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. 9 minut po 17.
1: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i mam nadzieję, że macie Państwo chwilę, by wysłuchać tego, co przygotowaliśmy w drugiej części naszego popołudniowego magazynu. Na początek ewakuacja budynku konferencji Episkopatu Polski, ale zachowajmy spokój, to tylko ćwiczenia.
2: Mamy rozpisany tutaj schemat działania, jest przygotowany projekt ewakuacji, budynek ma również cały system przeciwpożarowy SSP, sterowany komputerowo. Są też procedury, które właśnie ćwiczymy, procedury, które polegają na tym, że na każdym piętrze jest osobna osoba, która przelicza osoby, które pracują w biurach, które POTA wyprowadza i zgłasza tutaj przy wyjściu z budynku.
0: Z pewnością warto takie sytuacje ćwiczyć, choć oczywiście nikomu nie życzymy, by musiał testować swoje umiejętności w sytuacji realnego zagrożenia. Dziś też opowiemy Państwu o pamiątkach z wakacji, które czasami mogą być źródłem wielu problemów.
3: Pamiątki, które najczęściej zwracają uwagę funkcjonariuszy, to są przede wszystkim muszle, wyroby ze skóry egzotycznych zwierząt, koralowce, wyroby z kości słoniowej czy wyroby z kości morsa, ale są to też różnego rodzaju akcesoria, galanteria wykonana na przykład ze skóry krokodyla, warana. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z odpowiedzialności i tak w przypadku okazów CITES, których próby są podejmowane, żeby przewieźć je przez granicę, grożą wysokie grzywny, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat i utrata okazu.
0: Jak nie zostać przemytnikiem mimo woli, opowiemy już za kilkanaście minut, a na zakończenie magazynu dziś kolejne spotkanie z Agnieszką Moskaluk, która w czasie wakacji zabiera nas w podróż, dziś w poszukiwaniu atrakcyjnych i bezpiecznych destynacji.
4: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, można tak powiedzieć, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo. I jest to związane oczywiście z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu. Dlatego szczególnie korzystnie, jeżeli rozważamy wyjazd zagraniczny, wypadają Bałkany oraz kraje basenu Morza Śródziemnego. One oferują to, czego najczęściej szukamy latem, czyli ciepłe morze, plaże, dobrą pogodę i możliwość zorganizowania krótkich wycieczek w okolicy.
0: W magazynie W drogę z Radiem Plus poszukamy dziś też ciekawych miejsc, między innymi nad Bałtykiem. Jarek Budnik, wierzę, że warto z nami zostać i posłuchać magazynu reporterów Warszawa żyje latem na 96,5 FM.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Kilkadziesiąt osób ewakuowano z budynku konferencji Episkopatu Polski, ale spokojnie, powodem były ćwiczenia przeciwpożarowe. Jak procedury wyglądają w instytucjach kościelnych i dlaczego to ważne, by dbać o bezpieczeństwo budynku Episkopatu, to sprawdzała Aneta Paszko.
2: O, siostra Patrycja usłyszała.
3: Proszę, proszę odejść,
2: teraz
3: bo ludzie muszą
2: przejście.
3: Ludzie muszą mieć na miejsce zbiórki, muszą się udać.
4: To takie miejsca jak episkopat często się zdarzają?
3: Ewakuacje? Raz na dwa lata jest obowiązek. To jest normalnie budynek użyteczności publicznej zgodnie z przepisami. To jest jak traktowane jak biurowiec.
5: Ksiądz Marcin Kokoszka, ekonom konferencji Episkopatu Polski. Jestem również zarządcą budynku. Myślę, że takich ewakuacji w Warszawie też, no w ramach ćwiczeń przeżywamy to nie tylko w tym budynku, ale także w innych budynkach, które należą do kościoła, które są jako budynki użyteczności publicznej i te budynki spełniają normy.
4: A to teraz gdzie wszyscy idą? Do miejsca zbiórki?
5: Mamy rozpisany tutaj schemat działania. Jest przygotowany projekt ewakuacji. Budynek ma również cały system przeciwpożarowy SSP, sterowany komputerowo. Są też procedury, które właśnie ćwiczymy, procedury, które polegają na tym, że na każdym piętrze jest osobna osoba, która przelicza osoby, które pracują w biurach, które POTA wyprowadza i zgłasza tutaj przy wyjściu z budynku.
4: Korytarz A. Jak to wygląda, jeśli chodzi o instytucję kościelną?
3: Instytucje kościelne podlegają ogólnemu prawu budowlanemu i każdy zarządca, właściciel w zasadzie odpowiada za ochronę przeciwpożarową. W przypadku instytucji takich jak ta, gdzie to jest taka bardziej biurowa forma pracy, jak również i kościołów. Lesław Dec, jestem rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4: Na czym polegają takie ćwiczenia?
3: Takie ćwiczenia polegają na tym, że ogłasza się w budynku alarm pożarowy i ludzie w tym momencie zgodnie z szkoleniami opuszczają budynek.
6: Leszek Gęsiak, jezuita, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
4: Ćwiczenia były takie dla mnie nietypowe, bo to instytucja kościelna.
6: Tak, właśnie przed chwilą miała pani redaktor wziąć udział wraz z nami w ćwiczeniach przeciwpożarowych. Jak widzieliśmy, wszyscy pracownicy musieli opuścić swoje pomieszczenia, wyjść na zewnątrz, na miejsce zbiórki. W tym budynku normalnie pracuje około 50 osób, więc w różnych skrzydłach dosyć skomplikowanej struktury tego budynku.
4: Tak myślę sobie, że to jest też ważne z punktu widzenia, że w tym budynku wiele cennych, też ciekawych rzeczy się znajduje, na przykład archiwum Episkopatu, gdzie przecież mamy bardzo cenne takie zachowane różne dokumenty, więc to bardzo ważne, żeby to było bezpiecznie.
6: Tak, oczywiście. Te miejsca szczególnie chronione, one mają też dodatkowe zabezpieczenia. Te miejsca muszą być w jakiś sposób szczególnie chronione. Sądzę, że te procedury, które w tej chwili sprawdzamy, także pozwolą sprawdzić, czy na przykład te miejsca, gdzie są ważne dokumenty, które powinny tego typu różne kryzysy przetrwać, czy one rzeczywiście są dobrze chronione.
4: Wiadomo, że bezpiecznie jest.
5: Po tych ćwiczeniach mamy pewność, że wszystkie systemy działają poprawnie, a także i ludzie są przeszkoleni, więc jesteśmy przekonani, że dołożyliśmy wszelkie staranności do tego, żeby budynek ten, jako budynek kościelny, był bezpieczny dla tych, którzy tutaj pracują, dla tych, którzy odwiedzają konferencję Episkopatu Polski. I z drugiej strony również wiemy o tym, że wszystkie instytucje kościelne starają się właśnie zgodnie z tymi przepisami zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy do nas przychodzą.
0: Warszawa żyje latem.
1: 20:30. Wakacje. A jak to zrobić, by wracając z wakacji nie zostać posądzonym o przemytnictwo? Opowiemy już za chwilę.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
5: oferty!
3: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
0: Po reklamie.

0: Grupa Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight za 28,5 minuty, 18:00. Drodzy Państwo, Egipt, Turcja, Grecja, Hiszpania, no to takie bardzo popularne kierunki wakacyjnego wypoczynku. I teraz w naszym magazynie podpowiemy, co warto sprawdzić jeszcze przed wylotem, zwłaszcza jeśli chodzi o to, co wolno przywieźć z wakacji do Polski. Jak po prostu nie zostać przemytnikiem na urlopie. No, o szczegółach opowie Marcin Szydłowski i jego gość Marta Rosiak, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
1: Przy przekroczeniu granicy strefy Schengen często zabieramy ze sobą pamiątki z podróży. Czy musimy zwracać uwagę na ich wartość i jakie obowiązują limity? O jakich kwotach mówimy?
2: Okres wakacyjny to rzeczywiście czas wzmożonych podróży, dlatego warto przypomnieć o podstawowych przepisach obowiązujących przy przekraczaniu granicy. Jeżeli chodzi o kwestię środków pieniężnych, osoby przekraczające granice Unii Europejskiej i przewożące gotówkę o wartości co najmniej 10 tysięcy euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, mają obowiązek zgłoszenia tego faktu organom celnym. Obowiązek ten dotyczy nie tylko gotówki, ale również niektórych instrumentów płatniczych, takich jak na przykład czeki.
1: Przejdźmy teraz do wyrobów akcyzowych, alkoholu i papierosów. W przypadku wyrobów akcyzowych, takich jak papierosy i alkohol, obowiązują limity ilościowe. Jakie są aktualne normy i co grozi za ich przekroczenie?
2: Przede wszystkim należy pamiętać o limitach dotyczących wyrobów akcyzowych przywożonych spoza Unii Europejskiej. Bez należności celno-podatkowych można wwieźć między innymi do 200 sztuk papierosów lub 100 sztuk cygaretek, albo 50 cygar, albo 250 gramów tytoniu do palenia. W przypadku alkoholu są to limity następujące. 1 litr alkoholu o mocy powyżej 22% albo 2 litry trunków o niższej zawartości alkoholu albo 4 litry wina niemusującego czy 16 litrów piwa.
1: Funkcjonariusze często znajdują w bagażach turystów pamiątki, które okazują się nielegalne lub objęte ograniczeniami. Jakie przedmioty najczęściej sprawiają problemy na granicy?
2: Pamiątki, które najczęściej zwracają uwagę funkcjonariuszy, to są przede wszystkim muszle, wyroby ze skóry egzotycznych zwierząt, koralowce, wyroby z kości słoniowej czy wyroby z kości morsa, ale są to też różnego rodzaju akcesoria, galanteria wykonana na przykład ze skóry krokodyla, warana. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z odpowiedzialności i tak w przypadku okazów CITES, których próby są podejmowane, żeby przewieźć je przez granicę, grożą wysokie grzywny, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat i utrata okazu.
1: Niewielka muszelka czy rafa koralowa z wakacji, choćby w Egipcie, może nam sprawić problemy.
2: Jeżeli jest objęta konwencją waszyngtońską CITES, tak, możemy mieć z taką pamiątką problemy.
1: A jeżeli chodzi o produkty żywnościowe w bagażu, jakie produkty możemy, a jakich nie możemy przywozić z wakacji?
2: Do Unii Europejskiej co do zasady nie można przywozić mięsa, wędlin, mleka i produktów mlecznych z państw trzecich. Ograniczenia te wynikają z konieczności ochrony przed rozprzestrzenianiem się chorób zwierzęcych i jeżeli już w swoim bagażu mamy takie produkty, musimy je zostawić w specjalnie przygotowanych pojemnikach na przejściach granicznych.
1: W naszych walizkach często oprócz okularów przeciwsłonecznych znajdziemy także leki. Jak je prawidłowo opakować i jakie medykamenty można bezpiecznie przewozić?
2: Jeżeli chodzi o produkty lecznicze, to możemy przewozić leki, które są przeznaczone na własny użytek w ilości 5 najmniejszych opakowań. Warto też pamiętać, że jeżeli używamy na przykład insuliny i niezbędnych do tego przyrządów, to musimy mieć specjalne zaświadczenie podpisane przez lekarza prowadzącego, że faktycznie mamy jakąś chorobę i potrzebujemy tych leków.
1: Jesteśmy w sezonie wakacyjnym, lotniska są zatłoczone, a turyści mogą nieświadomie stać się kurierami. Jakie zachowania zwiększają ryzyko i jak się przed nim chronić?
2: No trzeba tutaj wspomnieć o tym bezpieczeństwie bagażu. My apelujemy, aby nie przewozić przedmiotów należących do innych osób i nie zgadzać się na przewiezienie paczki czy walizki od nieznajomych. Każdy podróżny odpowiada za zawartość swojego bagażu. Warto również samodzielnie spakować walizkę i mieć pewność, co się w niej znajduje.
1: Przepisów, jak słyszymy, jest wiele i często się zmieniają. Gdzie podróżni mogą znaleźć aktualne i rzetelne informacje, aby uniknąć problemów na granicy i nie zostać nieświadomym przemytnikiem.
2: Przed wyjazdem zachęcamy podróżnych do zapoznania się z aktualnymi przepisami znajdującymi się na stronach Krajowej Administracji Skarbowej i Komisji Europejskiej. Kilka minut poświęconych na sprawdzenie obowiązujących zasad może uchronić nas przed niepotrzebnym stresem, zatrzymaniem towaru czy odpowiedzialnością finansową.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i wizytę w studio.
2: Bezpieczna i świadoma podróż zaczyna się od znajomości przepisów.
0: Oj tak, pamiętajmy, niektóre pamiątki spakowane do walizki mogą stać się potencjalnym źródłem poważnych kłopotów. Gościem Marcina Szydłowskiego była Marta Rosiak, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, a moim gościem już teraz Robert Klonowski. Dzień dobry, o czym dziś będziesz opowiadał po 18:00?
3: A my dzisiaj wracamy już do serii powtórkowej. Dzisiaj przypomnimy historię sceny metra, sceny metro, czyli sceny teatralnej, która ulokowała się na samym końcu albo na początku, zależy jak będziemy patrzeć, linii metra M2. Scena metro mieści się na Brudnie. Te historie dzisiaj Państwu przypomnimy, ale zanim ją przypomnimy, to po 18:00 będę miał trochę fajnych naszych radiowych wakacyjnych gadżetów, więc warto z nami zostać po 18:00. Nadstawiajcie, drodzy słuchacze, uszu.
0: Będziemy. Z tego, co widziałem, tych gadżetów wakacyjnych całkiem sporo, więc tym bardziej zachęcam do słuchania Roberta Klonowskiego. Parę minut po 18:00 Jarek Budnika. Ja już się z Państwem żegnam i tego życzę w czasie tych wakacji. Sporo słońca w całym mieście. Anna Jantar.

0: Plus. Warszawa. Reklama.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Dzień dobry. Dzisiaj w audycji poszukamy alternatyw dla kierunków popularnych, ale w tym sezonie mniej osiągalnych ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. Przez odwołane loty na niektórych kierunkach i niestabilną geopolitykę zdecydowanie mniej turystów dotarło w tym sezonie do Tajlandii czy Laosu. Być może znudziły się też tak popularne kierunki jak Egipt czy Turcja. To gdzie jechać? Na przykład na Bałkany, radzi Eugeniusz Triasun z portalu podróżniczego Travelist.
2: W tym roku sezon wakacyjny będzie szczególny, można tak powiedzieć, ponieważ poza cenami podróżni będą zwracali jeszcze większą uwagę na kwestie logistyczne, czas dojazdu, większą przewidywalność podróży, ale też bezpieczeństwo. I jest to związane oczywiście z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu. Dlatego szczególnie korzystnie, jeżeli rozważamy wyjazd zagraniczny, wypadają Bałkany oraz kraje basenu Morza Śródziemnego. One oferują to, czego najczęściej szukamy latem, czyli ciepłe morze, plaże, dobrą pogodę i możliwość zorganizowania krótkich wycieczek w okolicy. Jednocześnie są stosunkowo łatwo dostępne.
1: Takie wyjazdy nie wydrenują nam też kieszeni.
2: Pobyt dla dwóch osób zaczyna się już od 340 zł za dobę na Sycylii, od 370 w Czarnogórze i od 400 w Chorwacji, natomiast na Malcie od blisko 570 zł. I mówimy tutaj o cenach za dobę w ramach tygodniowego pobytu w hotelu od 3 do 5 gwiazdek albo w obiekcie o równorzędnym standardzie ze śniadaniem lub wyżywieniem. Na Bałkanach jednym z najbardziej praktycznych wyborów pozostaje oczywiście popularna wśród Polaków Chorwacja. W Wodzicach pobyt dla dwóch osób możemy zaplanować od 600 zł za dobę, dla rodziny będzie to około 680. Korzystnie wypada także Czarnogóra i przykładowo w dobrej wodzie ceny startują od 370 zł za nocleg dla dwóch osób i od 480 dla rodziny z dzieckiem. Na mapie turystycznej na Bałkanach coraz mocniej zaznacza się również Albania, a w miejscowości Golem pobyt można znaleźć od 570 zł za dobę dla dwóch osób i od 650 dla rodziny z dzieckiem.
1: Wielu Polaków nadal z chęcią wybiera też polskie kierunki wakacyjnych podróży. Nieustająco popularne jest wybrzeże Bałtyku, góry, Warmia i Mazury, ale także atrakcje Dolnego Śląska, potwierdza Eugeniusz Triasun.
2: Wyjazd nad morze wciąż można zorganizować nawet w przystępnych cenach. Trzeba jednak pamiętać, że Bałtyk to jeden z najbardziej obleganych kierunków wakacyjnych w Polsce. Natomiast góry w tym przypadku wypadają bardziej przystępnie cenowo. W analizowanych miejscowościach pobyty dla dwóch osób zaczynają się już od 230 zł za dobę w Wiśle, od 240 w Zakopanem, 250 w Świeradowie Zdroju, czy od 320 w Szklarskiej Poręby. Także w wariancie rodzinnym góry mogą być atrakcyjną alternatywą dla Bałtyku. Różnica między morzem i górami nie sprowadza się jednak tylko do ceny. Nad Bałtykiem takim centralnym punktem wyjazdu jest plaża, spacery promenadą czy aktywność.

0: W górach znajdziemy stawki nieco niższe, więcej przestrzeni na aktywny wypoczynek, ale również skorzystamy z infrastruktury hotelowej i wielu atrakcji zapewnianych przez obiekty. Warto pamiętać, że ogólnie dużą przewagą polskich hoteli jest zaplecze rekreacyjne. Właśnie baseny, strefy spa, sale zabaw, animacje, a nawet akwaparki, które sprawiają, że wyjazd może być udany również wtedy, gdy pogoda nie pozwala przez cały dzień czy dłuższy czas korzystać z plaży albo górskich tras.
1: Przygotowując się do wyjazdu, szczególnie tego zagranicznego, koniecznie trzeba pamiętać również o swoim zdrowiu, sprawdzeniu, czy mamy aktualną kartę EKUS i wszystkie wymagane szczepienia, przypomina dr Agnieszka Dziewięcka.
2: Z mojego doświadczenia jako lekarza medycyny podróży wynika, że wielu problemów zdrowotnych podczas urlopu można po prostu uniknąć. Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy potrzebujemy aktualizacji szczepień, szczególnie jeśli wybieramy się do krajów tropikalnych. Warto wyrobić kartę EKUS w przypadku podróży po Europie oraz dokładnie przeanalizować zakres ubezpieczenia. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie apteczki i zabranie zapasu leków przyjmowanych na stałe. Nie zapominajmy również o zagrożeniach charakterystycznych dla danego regionu. W wielu krajach komary mogą przynosić choroby takie jak malaria, denga czy chikungunya. Dlatego warto wcześniej sprawdzić zalecenia dotyczące profilaktyki. Częstym problemem są także biegunki podróżnych. Można im zapobiegać poprzez przestrzeganie zasad higieny i ostrożność przy wyborze jedzenia oraz wody. Kilkanaście minut poświęconych na przygotowania przed wyjazdem może oszczędzić nam stresu, kosztownego leczenia i sprawić, że wakacje rzeczywiście będą czasem odpoczynku.
1: A na odpoczynku przecież nam najbardziej zależy. Za tydzień odpoczywać będziemy, wędrując szlakami naszych ulubionych bohaterów literackich. Do usłyszenia.
3: W drogę z Radiem Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3+2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
10: Nie ma tolerancji na agresję wobec Ukraińców. Szef MSWiA zabrał głos po incydencie w Poznaniu. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji reform minister zdrowia. Kolejne zawirowania na rynku ropy po wymianie ciosów w Zatoce Perskiej. Jest 18. Marcin Bartnik. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. Na policję zgłosiła się Ukrainka, która wynajmuje biuro na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego. Do biura weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym.
11: Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu. Policjanci, którzy zajęli się tą sprawą, zabezpieczyli także materiały procesowe, a co ważne, zidentyfikowali osoby biorące udział w tym wydarzeniu. Wspólnie z prokuratorami z prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto zostały przeprowadzone analizy zachowania tych osób.
10: Mówił Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie ma zgody na nienawiść i agresję. W tego typu przypadkach policja będzie reagować zdecydowanie, zapewniał we wpisie w mediach społecznościowych. Zatrzymanym grozić może do roku więzienia. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna po propozycji przedstawionych dziś przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie, wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, odpowiadają w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
12: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
10: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
12: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
10: Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że istotną zmianą dla pacjentów będzie objęcie e-rejestracją wszystkich specjalizacji oraz wprowadzenie nowego narzędzia e-kolejki, która pozwoli na łatwiejsze zapisy na zabiegi planowe. Jutro propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po poniedziałkowym irańskim ataku na dwa statki w cieśninie Ormus i wczorajszej amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo już, kiedy wróci program CPN?
13: Rząd na razie studzi emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
14: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
13: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
15: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
13: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
10: O czym informował Jakub Krzyżak.
0: Wiadomości Radia Plus.
10: lepiej niż się spodziewaliśmy. Tak swoje wyniki skomentowali tegoroczni maturzyści z Łomży. Przypomnijmy, 81% uczniów zdało egzamin dojrzałości, 12% będzie mogło podejść do poprawki w sierpniu. Dla tysięcy młodych ludzi był to dzień ulgi, radości i planów na przyszłość.
6: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem usatysfakcjonowany wynikami, jeszcze emocje trzymają.
16: Jak na moje możliwości uważam, że naprawdę super mi poszło.
17: Nie spałam od 4 w nocy, a jak spałam, no to śniło mi się tylko wyniki, ale jestem bardzo zadowolona.
10: Ponad 6,5% nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu i tym samym do matury będą mogli podejść dopiero za rok.

16 stopni teraz na termometrach, co jakiś czas pada deszcz. No, zapowiadano w prognozach, że przyjdzie listopad, no i listopad przyszedł. Jutro w Warszawie na Mazowszu zachmurzenie duże, jeśli przejaśnienia, to niewielkie, do tego przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 18 stopni, ale ta odczuwalna to maksymalnie 14. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, okresami dość silny i będą mocniejsze porywy, nawet do 45 km na godzinę. Ciśnienie lekko w górę, w południe na barometrach 997 hektopaskali. Radio Plus.

0: Miasto moje, a w nim zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam i przypominam, że w czasie wakacji nasz program czasem będzie pojawiał się w wersji premierowej, a czasem będziemy wracać do najciekawszych audycji z minionego sezonu. No i tak będzie dzisiaj, ale zanim przeniesiemy się do sceny metro, bo o tym miejscu dzisiaj Państwu mówić będziemy, to mam dla Państwa zapowiadane niespodzianki, nasze radiowe plusowe gadżety, idealne na tę wakacyjną porę. Mamy saszetki, bidony, worki, takie co na plecy można zarzucić i z nimi wybrać się na spacer. Dmuchane piłki, gwizdki, wszystko generalnie, co w czasie wakacji przydać się może na fajne spędzenie czasu z rodziną gdzieś w plenerze. I to niekoniecznie gdzieś daleko na końcu świata, bo także tutaj wokół Warszawy mnóstwo fantastycznych miejsc jest, gdzie z tych naszych radiowych wakacyjnych gadżetów będzie można skorzystać. Kilka takich zestawów, trzy, może cztery, zobaczymy. W Państwa ręce teraz trafić mogą. Gdyby Państwo mieli ochotę, proszę do nas pisać. Adres konkurs@radioplus.pl. konkurs@radioplus.pl. Wakacje w tytule wiadomości, w treści imię, nazwisko i koniecznie adres, bo gadżety będziemy wysyłać pocztą. Imię, nazwisko i adres wysyłamy na konkurs@radioplus.pl. Wakacje w tytule wiadomości. Jeszcze raz zatem. Wakacje w tytule wiadomości, w treści imię, nazwisko i adres wysyłamy na konkurs@radioplus.pl. No i proszę nas przekonać, że to w Państwa ręce te właśnie zestawy naszych radiowych gadżetów powinny trafić. konkurs@radioplus.pl. Czekam na Państwa maile, czekają gadżety, a teraz już słów kilka o tym, co przed nami, bo zabierzemy dziś Państwa do warszawskiego metra, ale nie o metrze mówić będziemy. Druga linia metra jest wyjątkowa na pewno pod jednym względem. Mieszczą się tam niezwykłe przestrzenie. Na stacji metra Kondratowicza mamy metrotekę, czyli bibliotekę w metrze, o której kilka tygodni temu Państwu opowiadaliśmy, no ale na stację dalej, na stacji Brudno mieści się z kolei Scena Metro. To pierwszy teatr, który żyje w rytmie metra. Pierwszy teatr, który swoje miejsce znalazł właśnie w przestrzeniach metra. No i od otwarcia przyciąga publiczność spektaklami, improwizacjami i wydarzeniami artystycznymi w samym sercu miejskiego podziemia. Jak to się stało? Kto wpadł na pomysł, żeby scenę teatralną stworzyć w przestrzeniach metra? Jak to się sprawdza? Czy to zaskoczyło? Czy to dzisiaj po roku działa? O tym wszystkim dzisiaj mówić będziemy, chociaż pewnie Państwo słyszeli, że Scena Metro naprawdę udowodniła już, że teatr może być nie tylko miejscem spotkań z aktorstwem, ale także przestrzenią do dialogu, do śmiechu i do inspiracji. No i taką właśnie przestrzenią, która integruje kulturę i codzienność, stała się Scena Metro. I o Scenie Metro już za chwilę więcej mówić będziemy.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama. Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo Warszawo! Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią Scena Metro, jesteśmy na ostatniej stacji linii M2 na Brudnie i tutaj właśnie na stacji, a w zasadzie nad stacją, swoją siedzibę ma wspomniana Scena Metro. Z nami twórca tego miejsca Dawid Chybalski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Anna Kochańska, aktorka. Dobry wieczór. No to ja muszę zapytać. To dobry wieczór, bo już widziałem, słyszałem.
3: Nie, bo chciałam powiedzieć, że Hanna Kochańska.
1: Hanna, co ja powiedziałem?
3: Anna.
1: Anna. Może ale mi czas... H takie lekkie wyszło.
3: Tak, wiem, nieme.
1: Nieme, tak, nieme. To już tak się aktorsko od razu zrobiło przy okazji. To zapytam na początek tak. Kto oszalał, a może w tym szaleństwie jest metoda, żeby na stacji metra robić teatr? Bo myślę, że każda osoba na początek pomyśli sobie, jak to? Teatr, metro, gdzie to się ze sobą łączy?
2: No rzeczywiście, rzeczywiście, gdyby spytał mnie pan jeszcze rok temu, to powiedzielibyśmy, że to pomysł rzeczywiście nietypowy, ale nadal tak jest. Nadal tak jest, ponieważ naszym głównym mottem to jest odkryj teatr w metrze. Nietypowy na skalę Polski czy nawet świata pomysł, który zrodził się w naszej fundacji Nieco Kultury. Pewnego dnia Kamil Obara, nasz prezes naszej fundacji, przyszedł z taką żarówką nad głową zaświeconą, czyli z pomysłem, i stwierdził, że powinniśmy otworzyć teatr w metrze. Ale to wszystko wzięło się stąd, że już długo szukaliśmy odpowiedniego lokalu, by móc się realizować nasze spektakle, ponieważ sami jako fundacja produkujemy różne spektakle teatralne. Szukaliśmy przestrzeni, by właśnie móc robić próby, móc trzymać scenografię.
1: A nie plątać się po mieście.
2: A nie plątać się po mieście, bo już mieliśmy też takie doświadczenia, że otwieraliśmy różne drzwi, te drzwi czasami nawet przed nami zatrzaskiwano. Więc zrodził się pomysł, by otworzyć teatr, który będzie otwarty dla wszystkich, nietypowy właśnie w swoim znaczeniu i w swojej funkcjonalności. I jesteśmy otwarci rzeczywiście na wszystkich i na artystów profesjonalnych.
1: No dobrze, to zaraz o tym porozmawiamy, ale to w takim razie ten moment, kiedy pojawia się ten pomysł, jak wspomniałeś, wchodzi z żaróweczką na głowie i mówi, będziemy zrobimy sobie teatr w metrze. To co reszta fundacji na to pomyślała?
2: Reszta fundacji od razu ochoczo przystąpiła do pracy, ponieważ to tak jest. Tak u nas jest, że od pomysłu do od razu realizacji. I rzeczywiście to też trzeba przyznać, że jest to projekt, który powstał całkowicie bez żadnego dofinansowania z miasta, bez żadnego projektu, bez żadnego dofinansowania od ludzi. Mhm. To są nasze, można powiedzieć, prywatne środki zainwestowane.
1: Czyli szaleńcy trochę.
2: Tak, szaleńcy. I rzeczywiście może w tym szaleństwie jest metoda, przez to podchodzimy do tego naprawdę z sercem, liczymy każdą złotówkę, ponieważ każda złotówka tutaj włożona pracuje na ten efekt właśnie tego, że jesteśmy już prawie czynni rok, ponieważ w marcu otworzyliśmy się.
1: No właśnie, bo to jest trochę tak, że to ja najpierw zapytam jeszcze najpierw, skoro Anna jest z nami, bo ty też przysłuchujesz się temu i tak patrzysz z uśmiechem na tę historię, którą Dawid opowiada. Jak ty patrzysz na to z perspektywy też aktorki, a może też widza, który tutaj też być może czasem zagląda?
3: Przysłuchuję się, bo ja też działam, że tak powiem, w branży już dosyć długo i nie jestem typową aktorką, która tylko czeka na to, że ktoś jej zaoferuje rolę, przychodzę, zagram i wychodzę. Ponieważ jestem też producentką spektakli, tak jak Dawid, i wiem, jak to jest, kiedy się coś wyprodukuje i trzeba znaleźć miejsce, które oprócz tego, że się jest przekonanym, że się zrobiło coś dobrego, bo jak gdyby się nie było przekonanym, to nie ma sensu tego w ogóle robić, to jeszcze trzeba przekonać osobę, która
1: trzeba
3: posiada tak, przestrzeń, żeby można było w tej przestrzeni grać. I dlatego patrzę na Dawida, ale przysłuchuję się tej historii, bo ja też mam w sercu takie pragnienie, żeby mieć takie swoje miejsce, ale też wiem, ile trudu wymaga utrzymanie takiego miejsca i dlatego przysłuchuję się z ogromnym podziwem i miłością dla Dawida, bo jak Dawid z Kamilem zaprosili nas, duet Jacha, tutaj do współpracy, to to nie jest kokieteria. No, czujemy się, jakbyśmy byli u siebie, a to, mówię, no, formalnie nie jest nasze, więc jest to wspaniałe zaproszenie, za które naprawdę, Dawidzie, ci dziękuję. I tu nie wiecie państwo, że tutaj się teraz będziemy słodzić sobie, bo to co jesteśmy. Nie wszyscy aktorzy są dla siebie mili, także to od razu mówię. I cieszę się też, że Dawid, który jest aktorem, po prostu nie traktuje nas jako konkurencji, tak? Bo często tak jest, że ktoś nie zaprasza do przestrzeni innych zespołów teatralnych czy ludzi, bo boi się, że takie osoby aktywne, które produkują swoje spektakle, no nagle po prostu...
2: Skradną show.
3: Skradną show. I to jest cudowne, że ta energia może tutaj rozwijać się, kwitnąć, a nie jest, nie ma tej energii rywalizacji i wyścigu szczurów, czy jakichś, nie wiem, podkopywania dołków.
1: Ja przyznam, że gdy...
3: No właśnie na dole, jesteśmy na dole, więc moglibyśmy tutaj ale jest blisko.
1: Niżej, ale jest niżej tutaj jeszcze przestrzeń, więc jakby tak. nie przedkopaliśmy się jeszcze na sam dół. Zapytam jeszcze, bo wspominałem o tym, że przygotowując się do tej audycji, przyglądałem różne artykuły na wasz temat i widzę, że wszystkie w zasadzie są sprzed roku, czyli jeszcze zanim teatr w ogóle ruszył. Jestem też ciekaw, jak patrzycie i jak w ogóle wygląda perspektywa tego, co było zaplanowane rok temu, co jest dzisiaj, bo między innymi macie taką informację, że idea jest taka, aby to miejsce tętniło życiem od rana do późnego wieczora, przez 7 dni w tygodniu, twórz, inspiruj, baw się i tak dalej. Jak te plany wyglądają dzisiaj po prawie roku istnienia?
2: No, mogę szczerze powiedzieć, że już chyba rekord Guinnessa sobie zrobiliśmy, ponieważ nasza przestrzeń jest mała, to jest tylko 70 osób na widowni i rzeczywiście są już takie dni w tygodniu, kiedy dzieją się u nas, bo to, że się dzieją dwie rzeczy, rano bajka dla dzieci, wieczorem spektakl dla dorosłych, to już jest normalne. Ale zdarza się, że pomiędzy jeszcze jednym a drugim po prostu jest ta luka, którą już też wypełniliśmy, na przykład jakimś szybkim eventem dla jakiejś zaprzyjaźnionej fundacji, bądź na przykład filmem dla dzieci, ponieważ też wprowadziliśmy do naszego repertuaru film w metrze, tego również jeszcze nie było.
1: Czyli kinoteatr.
2: Kinoteatr, tak, na dużym ekranie. Wyświetlamy filmy. Teraz też na przykład mieliśmy Sylwester, który zorganizowaliśmy właśnie z filmem na dużym ekranie, gdzie na ekranie pojawia się Marilyn Monroe w legendarnym hicie Hollywood. I rzeczywiście rekord polega na tym, że jednego dnia były u nas 5 różnych wydarzeń. I rzeczywiście cała logistyka, zniesienie scenografii, wysprzątanie, przygotowanie się jakby troszkę jak w samolocie. Rzeczywiście ten samolot też podróżuje.
1: Ląduje szybko.
2: Ląduje.
1: Ogarnięcie.
3: Tak. Jacy przystojni mili stewardzi.
2: Tak. I rzeczywiście tak było, ale się udało. Ale nie robimy tego na co dzień. Na co dzień jest tak, że rzeczywiście to miejsce działa od rana do wieczora, ponieważ rano odbywają się zazwyczaj spektakle dla dzieci, w weekendy, ale i też szkolne, w trakcie dnia tygodnia szkolnego.
1: Czyli generalnie na szczęście macie szansę wyjść na zewnątrz i zobaczyć światło słoneczne.
2: Tak, nie jest oczywiście. Tak,
1: że pod ziemią wyłącznie funkcjonujecie. Dobrze, to za chwilę o tym jeszcze, co robicie, jakie są plany też na przyszłość, będziemy rozmawiać. Razem z nami Hanna Kochańska, Dawid Chybalski. Pewnie będziemy tutaj się troszkę miksować z innymi jeszcze gośćmi. Wracamy za kilka minut.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
10: Halo Warszawo!
4: Największa mieszkaniowa premiera tego lata startuje na Mokotowie. Modern Mokotów od Archicom. Czas na nowy etap inwestycji. Już 11 i 12 lipca przyjdź na dni otwarte i poznaj ofertę jako pierwszy. Wybierz mieszkanie z największej puli i skorzystaj ze specjalnych cen oraz warunków przygotowanych na start. Zielony, nowoczesny, świetnie skomunikowany Modern Mokotów. 11 i 12 lipca. Salon sprzedaży Archicom. Domaniewska 41A. Lokal 3. modernmokotów.archicom.pl.
10: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Salon Geely Auto GT zaprasza. Warszawa Połczyńska 95.
12: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj scena metro. Jesteśmy na Brudnie, ostatnia stacja metra i tutaj właśnie swoją siedzibę ma scena metro. Z nami cały czas Hanna Kochańska, dołączył Jacek Zawada.
2: Witam.
1: To wrócę jeszcze do tego pytania takiego z waszej aktorskiej też perspektywy. Gdy ktoś wam powiedział, że powstaje scena teatralna w metrze, to co wy sobie pomyśleliście, że to ma sens, czy to w ogóle jest bez sensu? Gdzie metro, to centrum miasta trzeba gdzieś, a nie na końcowej stacji metra.
2: Ja dużo sobie pomyślałem na ten temat, bo dowiedziałem
1: się... Ale tylko cenzuralne opowiadaj historię.
2: Co?
1: Tylko cenzuralne historie opowiadaj, jak sobie dużo pomyślałeś.
2: Tylko takie miałem na myśli. Drogi panie redaktorze, chociaż dobrze. Zatem zaczynamy od tych cenzuralnych historii. Opowiedziała mi o tym miejscu moja koleżanka, która mieszka w okolicy i wtedy na wieść o tym, że w pasażu handlowym metra jest teatr, zareagowałam właśnie tak, ale cenzuralnie.
1: Widzę twoją minę.
2: Powiedziałam, wow, ojej, ojojoj. Tak, mniej więcej takie słowa to były. Nie, ale naprawdę zareagowałam z wielkim zdziwieniem, zaskoczeniem i z taką myślą, teatr w metrze to jest jakaś, przepraszam, ściema. Tak sobie pomyślałam, ale ponieważ lubię poznawać nowe miejsca teatralne na mapie Warszawy, to w którymś momencie to miejsce mnie zainteresowało, bo pomyślałam sobie, a może, dlaczego by nie? Przecież spotkać się można i porozmawiać. I nagle przyjechaliśmy razem z Hanią na spotkanie z jednym z szefów teatru sceny metro, z Kamilem Obarą. Obejrzeliśmy scenę, zobaczyliśmy, że wszystko wygląda pięknie, profesjonalnie, chociaż w takiej...
1: Mikroskali.
2: Zaczęliśmy tu grać i nagle okazało się, że wszystko się tu zgadza. Bardzo się zgadza i że teatr w pasażu handlowym metra prowadzony przez dwóch na pewno w 100% pasjonatów może się udać i się udaje.
1: Właśnie podobno na świecie takie miejsca funkcjonują właśnie gdzieś w metrze, tak? Więc to nie jest
2: chyba w Holandii, ja nie wiem, gdzieś słyszałem, tak.
1: Tak, znaczy w Londynie chyba z kolei trzeba też mieć pozwolenie na różne występy artystyczne po prostu na stacjach, więc to pewnie nie jest tak, że to nie działa. Natomiast dla mnie z kolei też miejscówka jest pewnym zaskoczeniem. Znaczy gdzieś tam się to życie kulturalne, mam wrażenie, kojarzy...
2: Bardziej widziałbyś to na metrze
1: centrum. Na przykład, tak. A niekoniecznie na Brudnie.
3: Ja myślę, że to jest kwestia tego, bo jak pytaliśmy tutaj szefów, jak to jest, no bo na przykład będziemy grać spektakle nasze dziecięce w tygodniu, czyli dla przedszkoli i szkół, to czy będzie ofertowana tylko i wyłącznie tutaj na Brudnie i okolicach, czy będzie to ten... I okazuje się, że przyjeżdżają z każdego miejsca Warszawy, więc wydaje mi się, ponieważ my mamy swoją działalność już od jakiegoś czasu w różnych miejscach w centrum Warszawy, przez 10 lat byliśmy aktorami Teatru Kamienica, gdzie przecież mamy metro, plac Bankowy, tak? Natomiast tam zawsze był problem z zaparkowaniem samochodu, tak? I co z tego, że był dostęp do metra, natomiast wszyscy przyjeżdżali samochodami i zawsze był problem, gdzie tutaj zaparkować, a jeszcze jak przed kamienicą stanął tramwaj, to już w ogóle nie było miejsca. A tutaj nie wiem jak z parkowaniem, bo ja zawsze parkuję w jednym miejscu i nie mogę go zdradzić, bo ktoś mnie uprzedzi.
1: Ale
3: zawsze
1: metrem.
3: Można przyjechać metrem. I tak naprawdę to trochę wymusza. I najwygodniej. I ja jak później pomyślałam sobie o tym parkowaniu, to jest coś w tym, to jest taki dodatkowy bonus, że ktoś wsiada do metra, dojeżdża, wychodzi
2: i wysiada
3: w teatrze.
1: No wiecie, o to chodzi. Odpada nam szukanie, gdzie ja znajdę miejsce. Dobra, to przyjedziemy godzinę wcześniej, żeby znaleźć miejsce, tak? Bo
3: tak.
1: Trzeba poszperać. Nie mówiąc o tym, pada, śnieg i tak dalej. Tu wsiadamy w metro, dojeżdżamy na miejscu, jesteśmy, koniec.
3: Dokładnie. Kropka. I co jest to, co powiedział też Jacek, ponieważ my trochę podróżowaliśmy po różnych miejscach na mapie teatralnej Warszawy, po tym jak skończyliśmy współpracę taką stałą z Teatrem Kamienica i muszę powiedzieć, że to, co chyba jeszcze wygrywa oprócz tego parkingu i dojazdu, to jest ta z mikroskali, którą jest pomieszczenie, jest makroskala organizacji i profesjonalizmu.
2: I atmosfery jeszcze, Haniu, myślę
3: tak.
2: Też, prawda?
3: Atmosfery, więc chyba to na tym to polega, że kiedyś ktoś powiedział, że tam dom twój, gdzie serce twoje, to tam teatr, gdzie serce twoje. I to jest naprawdę, nie ma takich miejsc, bo często w stacjonarnych teatrach, my byliśmy z Jackiem aktorami Teatru Syrena, nie ma takiej atmosfery, jaką tworzą ludzie, bo to ludzie to tworzą i myślę, że ja na przykład mam taki głód zespołowości, których coraz mniej w teatrach takich stacjonarnych, miejskich, bo ludzie jednak wychodzą, przychodzą, pracują i dla mnie to jest wartością, że ja mogę się utożsamić z miejscem, w którym pracuję i z jego, że tak powiem, zespołem.
1: A jak patrzycie też na widzów? Jak oni reagują? Jak ich wejście, spojrzenie na miejsce, w którym są? Czy wy widzicie to zdziwienie u nich?
3: Nie, ja na przykład nie widziałam takiego zdziwienia. My jesteśmy przyzwyczajeni do grania blisko, bo tutaj mamy blisko bardzo widownię i my też gramy spektakle interaktywne, więc my wciągamy widzów
1: To nie jest tak,
3: grę.
1: Że to są dwie osobne przestrzenie.
3: Nie, dlatego ja nie zauważyłam zdziwienia. No też nie zajmowałam się ankietą tutaj, żeby
2: dlaczego, sprawdzać. Dlaczego, Hani, zacząć ankietować?
3: Żeby sprawdzać, ale mogę tylko powiedzieć o moich przyjaciołach, o mojej rodzinie, o ludziach, którzy przyszli na nasze spektakle, że wyszli z bardzo

0: okazuje się być miejscem ze wspaniałą atmosferą i z takim zaopiekowaniem widzami. Tutaj ja nawet czytałem w takich krótkich komentarzach na tych jakichś takich biletowych forach, gdzie sprzedawane są bilety do tego teatru, że ludzie nawet zwracają uwagę na to, że pan z szatni wita ich z uśmiechem, co może jest totalnym banałem, ale tak naprawdę
1: ale to
0: się
1: składa
0: tu jest,
1: na
0: ale dokładnie, to się składa na całokształt. Pan, który wita ich z uśmiechem, potem aktorzy, którzy świetnie
2: grają,
0: wykonują swoją pracę, śpiewają, tańczą, skaczą, krople potu pływają na kałuże, dobra, na scenę, a potem po spektaklu widzowie z dziećmi wracają do foyer, już chcą zabierać kurtki z szatni. Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Bo czeka ich zazwyczaj warsztat taneczny, który też odbywa się tu. Tak jak widzisz na tej maluśkiej przestrzeni. Ja nie wiem, ja jestem naprawdę i to nie mam powodu, nie mam intencji, żeby się podlizywać szefom tej sceny, ale naprawdę jestem... jestem bardzo miło zaskoczony tym miejscem. Tak jak Hania wspomniała, tutaj tu się tworzy taka teatralna atmosfera i to nie jest robione na siłę, to jest robione tak po prostu.
2: Będziemy musieli, bo nie ma tutaj drugiego menadżera, że
0: ale
2: tak powiem, dyrektora finansowego sceny Metro, czyli Kamila Obary, ale Kamilu, jak będziesz nas
0: pozdrawiamy
2: słuchał,
0: go serdecznie.
2: To pamiętaj o podwyżkach, wiesz, że tak ładnie tutaj mówiliśmy.
0: Myślę, że ja ładniej.
1: Ale powiem wam, że słucham was, pomijając kwestię podwyżek oczywiście, ale to, o czym mówiliście wcześniej, że tak fajnie o tym opowiadacie, że ja sam mam uśmiech na twarzy cały czas, że to pokazuje, jak to jest fajne miejsce.
0: A byłeś u nas na jakimś spektaklu?
1: A nie byłem u was.
2: No to... koniec.
0: Dlatego w ramach twojej pracy zapraszamy cię. Miejsce w pierwszym rzędzie, na pewno znajdziesz się też na scenie. Bo nasze spektakle, muszę przyznać, są też, w cudzysłowie to powiem, niebezpieczne. Mogą bywać niebezpieczne tak. Dla dorosłych widzów, bo wciągamy ich nagle i bez zapowiedzi na scenę. Ale wszyscy naprawdę bawią się dobrze, bo na tych interakcjach, na tym szaleństwie właśnie opierają się nasze spektakle na scenie Metro.
2: Tak, trzeba wyjść ze strefy komfortu i po prostu wejść na scenę. Ale ta bliskość widowni względem sceny powoduje, że myślę, że każdy z widzów jest skuszony.
1: No ale gaduły. Hanna Kochańska, Jacek Zawada. Wracamy do państwa po wiadomościach po 19.
3: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Prezydenci Polski i Ukrainy rozmawiali podczas szczytu NATO w Ankarze. Za chwilę też reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie, oraz sensacja archeologiczna pod Wrocławiem. Jest 19. Marcin Bartnik. W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Włodymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
1: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki i zaznaczał, że dobrze, że do spotkania doszło.
1: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni. Nowe ustalenia śledczych w sprawie noworodka w Sulistrowej na Podkarpaciu. Prokuratura oficjalnie potwierdziła, że do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
2: Chodzi o sprawę sprzed blisko miesiąca, która wyszła na jaw po tym, jak do szpitala w Krośnie zgłosiła się 15-latka, której stan wskazywał, że niedawno urodziła dziecko. Lekarze powiadomili policję, a dzień później ciało noworodka odnaleziono ukryte w pudełku na strychu jednej z posesji. Początkowo policja zatrzymała 3 osoby. Po przeprowadzeniu pierwszych czynności wszystkie zostały zwolnione. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Dodajmy, że śledczy czekają również na pisemną opinię biegłych i prowadzą badania genetyczne, które mają pomóc m.in. w ustaleniu ojca dziecka.
0: Prokuratura zastrzega jednak, że wyników tych badań nie będzie ujawniać ze względu na dobro postępowania. Umowy śmieciowe do kosza wchodzi w życie reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać pozorne umowy zlecenie o dzieło i kontrakty B2B w umowy o pracę. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy to oznacza masowe kontrole?
3: I tak, i nie. Z jednej strony Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada, że nie będzie z tego robić wielkiej akcji i w pierwszym roku skupią się głównie na zgłoszeniach od pracowników. Z drugiej strony przepisy dają możliwość sprawdzania umów przy okazji wszystkich innych kontroli. Przez pierwszy rok będzie taryfa ulgowa, uspokaja Jan Jóźwik, okręgowy inspektor pracy w Kielcach.
4: Firmy, które jeśli uznają, że ta umowa, którą mają, ma cechy umowy o pracę i zmienią ją, to nie ponoszą odpowiedzialności wykroczeniowej.
3: Ale zwiększą się kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Reforma to krok w stronę, o której mówi się już od dawna, mówi mi Grzegorz Kuliś z Business Center Club.
5: To znaczy, żebyśmy mieli tylko jedną formę zatrudnienia.
3: Ale do tego jeszcze daleka droga.
0: To był Jakub Krzyżak. W Morzu Arabskim odnaleziono wrak samolotu transportowego, który zaginął we wtorek wieczorem. Boeing 737 leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Karachi. Trwają poszukiwania 5 członków załogi.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii legendarnego zakonu.
7: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
0: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Ale to nie wszystko. W Oleśnicy Małej znaleziono także pochówek rycerza zakonnika. To pierwszy taki na Dolnym Śląsku.
7: Tam również został odkryty pochówek, taka jama grobowa. Niestety szczątki zachowały się w bardzo złym stanie. Poszukiwane są groby templariuszy. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Prace archeologiczne mają być kontynuowane.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, dzisiaj przypominam Scena Metro, jesteśmy na Brudnie, tutaj Scena Metro ma swoją siedzibę. Kolejna zmiana w układzie gości, wrócił do nas Dawid Chybalski, jeden z twórców tego miejsca. Jest z nami także aktor Łukasz Twardowski. Obok nas toczy się życie, proszę się nie dziwić, że jest głośno, ale ten teatr żyje cały czas. Wspominaliśmy o tym, no właśnie, jeszcze chciałbym zapytać ciebie, Dawid, o takie... Twoje spojrzenie jeszcze raz na ten mijający rok. Czy jesteś zadowolony? Możesz powiedzieć, że fajnie, to tak sobie to wymyśliliśmy, tak to miało działać. Taki był plan i tak to zrealizowaliśmy i uśmiech od ucha do ucha. Czy cały czas jest gdzieś w głowie, a może by to zrobić inaczej, a może by tu jeszcze coś pozmieniać?
2: Na pewno nie inaczej, ponieważ jesteśmy tak jak ten rozpędzony pociąg metra, czyli mkniemy dalej i dalej w kolejne, że tak powiem, meandry tej naszej kultury. Natomiast jeżeli mam patrzeć na ten rok, to był to rok bardzo intensywny, bardzo też można powiedzieć momentami wykańczający zdrowotnie.
1: Nie wyglądasz najgorzej.
2: Tak, ponieważ jakby, no właśnie to jak wspomniała Hania z Jackiem, jesteśmy rzeczywiście otwarci i tworzymy taką dużą teatralną rodzinę, przez co bywamy tutaj razem z Kamilem codziennie. Jesteśmy tutaj codziennie, ponieważ jeżeli jakiś spektakl u nas premieruje, więc my prowadzimy naszych aktorów za rączkę i wspólnie tworzymy tą premierę. Wspólnie później pojawiamy się na tych spektaklach. Wspólnie rozmawiamy z widzami, patrzymy na ich twarze, ponieważ możemy sobie na to pozwolić, że jesteśmy małą przestrzenią, więc jesteśmy razem z tymi widzami na wyciągnięcie ręki i nieraz po spektaklach rozmawiamy właśnie z naszymi widzami.
1: No właśnie, o to pytałem Hanie jeszcze przed 19. Właśnie o to takie, co widzowie o was mówią, jak to jest, jaki macie odbiór?
2: Odbiór
1: zaskoczenie?
2: Różnie jest. Na pewno jest to zaskoczenie, ponieważ ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że teatr jest w metrze. I rzeczywiście są zaskoczenia, są pochwały. Jeszcze nie było słów krytyki, za co się cieszymy, ale to może też dlatego, że po prostu jesteśmy tutaj całym sercem i naprawdę przy tą uwagę widza staramy się utrzymać na każdym kroku, właśnie od samego wejścia, od powiedzenia dzień dobry. Jesteśmy z tym widzem
1: blisko. No właśnie, powiedziałeś, że prowadzicie aktorów za rękę. Zapytam Łukasza, czy czuł się prowadzony za rękę.
3: Czasami nie trzeba nas prowadzić, raczkujemy sami, ale ja myślę, że to jest taka fajna energia jakiegoś kolektywu i po prostu wspólnoty, no bo Dawid reżyseruje spektakl, w którym bierzemy udział, sam w nim też gra, więc tak naprawdę rzucamy pomysły i robimy jakiś taki brainstorming, burzę pomysłów i to jest po prostu wspaniała zabawa. Tak, i to się dzieje.
1: W opisie na waszej stronie jest taka informacja, że widzowie mogą oczekiwać zarówno kameralnych przedstawień, jak i widowiskowych inscenizacji, które na nowo zdefiniują rolę przestrzeni publicznej w odbiorze sztuki. No właśnie to o tę przestrzeń publiczną, bo to jednak właśnie teatr w metrze jest chyba kwintesencją przestrzeni publicznej, tak? Znalezienie się teatru w samym sercu tej przestrzeni publicznej. Czy wam się, sądzicie, udało poniekąd właśnie tę przestrzeń publiczną na nowo zdefiniować?
2: Myślę, że tak. Co prawda jeszcze nie mamy tego roku, ale z racji tego, że jesteśmy otwarci i różnorodni na różne gatunki teatralne, bo robimy na naszych scenach, na naszej scenie i kameralne monodramy i rzeczywiście duże sztuki wieloosobowe na naszej małej przestrzeni, to myślę, że każdy widz tutaj może znaleźć coś dla siebie i przez to też mamy właśnie tą różnorodność grupy wiekowej, ponieważ przychodzą do nas dzieci już od najmłodszych lat, kończąc na seniorach.
1: Łukasz, ty po raz pierwszy, jak tu wszedłeś, bo ciebie jeszcze o to nie zapytałem, to jakie było to twoje spostrzeżenie, co sobie pomyślałeś?
3: No, ja prowadzę podobną przestrzeń, ale rozmach i ta organizacja wspaniała, jaką panowie tutaj wprowadzają od samego początku, ja się poczułem troszeczkę zazdrosny i pomyślałem, że ja też chcę, tak?
4: Tak samo.
3: I też muszę się bardziej, lepiej po prostu zorganizować. A ja przyszedłem tu pierwszy raz, jak jeszcze nie było tych wszystkich pięknych, wspaniałego po prostu settingu i tego wszystkiego tutaj dookoła.
4: No właśnie, bo my tutaj nie się czujemy w ogóle jak w teatrze. Znaczy, to jest taki teatr, jak sobie wyobrażamy teatr, to wchodzi się tutaj i ja się czuję w teatrze.
3: Tak. Tak.
4: To jest,
3: i to jest zaskakujące, bo możesz wyjść z wagonika metra i, ja tam, i za parę metrów.
4: Ja tak właśnie zrobiłem, więc jakby naprawdę mówię o tym doświadczeniu, że wysiadłem z tego metra, wszedłem na górę piętro wyżej i nagle wszedłem do prawdziwego teatru.
2: Ale Łukasz tutaj rzeczywiście był jeszcze w momencie, kiedy...
3: W stanie surowym prawie,
2: w stanie spoczynku.
4: Chyba jeszcze trudniej było sobie trochę
2: pełno
4: wyobrazić.
2: Pełno pudeł, pełno bałaganu, zamieszania takiego.
3: Ale ten taki twórczy chaos, no ja byłem zachwycony już wtedy, bo oczami wyobraźni widziałem, co tu się będzie działo. No i ja myślę, wydarzyło. Że to, co się wydarzyło, to przeszło moje nawet wtedy jakby oczekiwania.
4: Też jeszcze wracam do tych różnych cytatów z wywiadów z wami, z opisów, bo też znalazłem taki fragment, że chcemy, by scena metro było symbolem inkluzywnej przestrzeni, otwartej, odważnej i bliskiej ludziom. Co w tym się zawiera? I też znowu zapytam, jak to wygląda po tym niemal roku?
2: Rzeczywiście przez samą tą dostępność, że mamy bardzo dogodny dojazd do nas metrem, to jesteśmy już otwarci na naszych widzów. Jesteśmy też przestrzenią, w której odbywają się wydarzenia dla między innymi różnych naszych zaprzyjaźnionych fundacji właśnie, które mogą u nas realizować swoje na przykład jakieś warsztaty bądź eventy charytatywne. I to rzeczywiście, gdyby spojrzeć na nasz repertuar, wydaje się, że gdzie my to jeszcze wciśniemy, ale zdarza się, że jeszcze mamy na to miejsce. I rzeczywiście te plany repertuarowe są już z dużym wyprzedzeniem u nas planowane. A jesteśmy otwarci na osoby właśnie o różnych spektrum i niepełnosprawności. Jesteśmy na nich otwarci.
3: Przepraszam, Dawid, myślę, że to jest, może się mylę, ale najlepiej, albo jedno z najlepiej takich skomunikowanych dla osób z niepełnosprawnością miejsc w Warszawie, bo
2: rzeczywiście,
3: samo metro jest po prostu taką przestrzenią, do której łatwiej
4: dostępną.
3: Dotrzeć. Tak, dostępną.
4: To jeszcze zanim porozmawiamy o repertuarze, bo chciałbym, żebyśmy trochę powiedzieli o tym, co się w tym roku wydarzyło i też co się dzieje obecnie i jakie macie plany na zaś, to jeszcze zapytam o to, bo to też na to zwracacie uwagę, że jeśli macie, zwracacie się też właśnie do innych, że jeśli macie, ma ktoś pomysł innowacyjny na warsztaty, na wydarzenia artystyczne, to zapraszacie do tego, żeby wpaść, żeby z wami pogadać i coś z wami zrobić.
2: Oczywiście, to jest niezmienne. Rzeczywiście można powiedzieć, że codziennie przeglądamy setki maili, setki propozycji. Oczywiście nie na wszystkie możemy się zdecydować z racji tego, że po prostu mamy ograniczoną przestrzeń, bo gdybyśmy mieli jeszcze dwie dodatkowe sceny, to myślę, że byśmy wcisnęli.
3: Wszystko przed nami.
2: Wszystko przed nami, rzeczywiście. Natomiast...
4: Podobno są jeszcze lokale w metrze jakieś do wynajęcia.
2: Tak, tak, są, tak, to oczywiście, zobaczymy, ale nie takie duże, bo ten rzeczywiście jest wyjątkowo duży, ponieważ ma 200 metrów
4: kwadratowych. To będzie scena kameralna.
2: Ale może jakąś małą mini scenę kameralną, kto wie, wszystko przed nami. I jesteśmy otwarci na tą współpracę. Bardzo nas cieszy to, że zgłaszają się właśnie różne grupy twórcze, amatorskie, ale zgłasza się do nas bardzo dużo profesjonalnych artystów, aktorów, znanych również ze świata telewizji i mediów, którzy chcą u nas występować. I myślę, że to właśnie przyciąga ich to, ta nietypowość, przyciąga ich to, że ten teatr jest nietypowy, nie jest kolejną jakąś sztampową, dużą sceną, a jest takim miejscem kameralnym, blisko ludzi.
4: No właśnie, to za chwilę o tym porozmawiamy, bo skoro wspomniałeś o tych znanych nazwiskach, mam przed sobą Lotkę Krystyna Tkacz w recitalu w scenie metro. I o tym między innymi sobie porozmawiamy za kilka minut. Z nami Łukasz Twardowski i Dawid Chybalski.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
5: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie!
9: Mamma mia, el compressor!
8: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
15: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska. A do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim scena metro, która już od ponad roku zaprasza gości w podziemia stołecznego metra. Mówiłem, że porozmawiamy trochę o tym, co do zobaczenia w scenie metro. Wspominałem o Krystynie Tkacz w recitalu W drodze pod wiatr. Te recitale Krystyny Tkacz powrócą, ale dopiero po wakacjach. Ale w wakacje w scenie metro naprawdę mnóstwo się dzieje i trochę dzisiaj Państwu o tym jeszcze chcemy opowiedzieć. W sobotę 11 lipca do zobaczenia Pchła Szachrajka, czyli muzyczna bajka dla naprawdę całych rodzin. Również w sobotę, tylko że wieczorem, a potem także w niedzielę, czyli 11 i 12 lipca, Przekręt niedoskonały, czyli odpowiedź na pytanie, kto widział pannę Flint. Natomiast 18 lipca ponownie Pchła Szachrajka, a 18 lipca scenariusz dla trzech aktorek. Kultowa sztuka Bogusława Szafera, uznawana za jedno z najbłyskotliwszych dzieł teatralnych ostatnich dekad, właśnie powraca w kobiecej odsłonie do sceny metro. Komedia, która rozkochuje w teatrze od pierwszej minuty. Warto więc się wybrać i zobaczyć to niezwykłe przedstawienie. Także w scenie metro do zobaczenia w lipcu przedstawienia Chory z urojenia. To z kolei błyskotliwa komedia Moliera, która w satyryczny sposób obnaża ludzkie słabości, lęki i obsesje. Głównym bohaterem jest Argan, zamożny, lecz hipochondryczny mężczyzna, który całe życie podporządkował chorobom i wizytom u lekarza. Przekonany o swoim fatalnym stanie zdrowia, popada w paranoję, no i pragnie wydać córkę Anielę za lekarza, by mieć zapewnioną opiekę medyczną w swojej rodzinie. Chory z urojenia w scenie metro 19 lipca do zobaczenia. Z 24 lipca z kolei przedstawienie Fredra i Zuza w obsadzie naprawdę fantastyczni aktorzy i aktorki Lucyna Malec i Magdalena Wołejko, a gościnnie także Paweł Wawrzecki, Tomasz Stockinger, Marek Siudym, Lesław Żurek, Elżbieta Zającówna czy Jolanta Wołejko. Fredro i Zuza 24 lipca. No i jeszcze kończąc wydarzenia lipcowe w scenie metro, Zapiski oficera Armii Czerwonej, czyli monogram Piotra Cywrusa. Mnóstwo zatem w scenie metro się dzieje i to jest dowód na to, że pomysł stworzenia takiej teatralnej przestrzeni właśnie na stacji metra to był fantastyczny pomysł i bardzo się cieszę, że mogliśmy o scenie metro dzisiaj Państwu opowiedzieć. Tak kończymy dzisiejszy program. Przypominam, że po godzinie 20 na moim miejscu Marek Sierocki zaprosi na Lato z nutą nostalgii, czyli fantastyczne 2 godziny muzykowania. Ja wracam do Państwa za tydzień, w przyszłą środę po godzinie 18. Za dziś dziękuję. Robert Klonowski. Dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl. To się opłaca.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W wakacyjnym nastroju witam serdecznie, Marek Sierocki. Zaczynamy w kołyszących klimatach. Na początek Lucia i Marinero, potem Micaela i dwa wielkie hity połączone w całość, La Isla Bonita i La Colegiala. Będzie też grupa Bonem i Kalimba de Luna.

dalszym ciągu w wakacyjnych klimatach duet holenderskich DJ-ów MC Mike RG i DJ Swam i wariacje na temat przeboju Madonny, piosenki Holiday, czyli Holiday Rap. Potem francuska grupa Bandolero i Paris Latino.

0: Francuska formacja Bandolero utworem Paris Latino zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Ski Team.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub Kub Online. Ski Team.
2: Po reklamie.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu Włosi, którzy swoje największe przeboje zaśpiewali po hiszpańsku, czyli duet Rigueira i No Tengo Dinero. Potem formacja Magazine 60 prosto z Paryża, ale śpiewają też po hiszpańsku Pancho Villa. Będzie też brytyjski duet Dolar i Olamour.

Bull Kenlash to jeden z jego największych hitów Tonight, a przed nami Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys, ich wersja wielkiego hitu Elvisa Presleya Always On My Mind. Potem kolejny brytyjski duet Eurythmics i Sweet Dreams.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Zaczynamy w klimatach zbliżonych do muzyki reggae. Na początek niemiecka formacja Garcia i Bamboleo, a potem szwedzka grupa Ace of Base i dwa przeboje Happy Nation i The Sun.

To był szwedzki zespół Ace of Base, a my przenosimy się do Szwajcarii. To René Baumann, czyli DJ Bobo i również dwa przeboje Everybody, There is a Party, a potem niemiecka formacja Fun Factory i I Wanna Be With You.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Energii prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz ostatni dzisiejszy miks otwierają Andrew Ridgeley i George Michael, czyli duetłem utworem Everything She Wants, potem grupa Kool & The Gang i Fresh, a także Michael Jackson w piosence Billie Jean. Będzie też Madonna i Like a Virgin.

To była ikona amerykańskiej piosenki dekady lat 80. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, a przed nami jeden z pierwszych wielkich hitów muzyki Italo Disco, czyli piosenka Dolce Vita, a przypomni ją Ryan Paris. Potem Rick Fellini, Welcome to Rimini i Gazebo w przeboju Masterpiece.

Gazebo utworem Masterpiece, piosenką, którą debiutował w roku 1982, zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko i do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.